przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Jest tam kto? Dzień dobry, halo, halo, słyszymy się?
1: Dzień dobry.
0: Halo, halo.
2: Dzień dobry.
0: O, jak to miło, jak to fajnie. Jakiś głos na puszce się pojawiło, nawet kilka. Iwona Barańska, Piotr Jakin, Piotr Gaworski, to my, Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje. We wtorek, wakacyjny, drugi wakacyjny wtorek się kłaniamy i już za chwilę zaprosimy was na wiadomości Radia Złote Przeboje o 6:00.
3: Autopromocja.
4: Wakacyjny dzień.
5: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
6: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
7: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
6: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
4: Spędź ten dzień z nami.

0: Ministerstwo Obrony podsumowało pomoc w sprzęcie dla Ukrainy. To pokłosie awantury o przekazanie rakiet Patriot. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz wyjaśnił, że stało się to na wniosek sekretarza generalnego NATO oraz dowództwa sił amerykańskich w Europie. Przekazanie rakiet nie uszczupliło naszego potencjału obronnego, zapewnił.
1: Przekazana ilość stanowi margines naszych zdolności. I w ocenie nie tylko sztabu generalnego, ale głównodowodzącego armii amerykańskiej i sojuszniczej w Europie, nie wpływa na zdolności obrony powietrznej Polski.
0: Wicepremier zapewnił też, że o wszystkim informowany był prezydent Karol Nawrocki. Kontrakty zbrojeniowe, zwiększenie wydatków na obronność oraz wsparcie dla Ukrainy to główne tematy rozpoczynającego się dziś szczytu NATO w Ankarze. Polskę reprezentować będą prezydent Karol Nawrocki, a także wicepremierzy Radosław Sikorski i Władysław Kosiniak-Kamysz. Nadmorski Puck przeobrazi się w gminę górniczą. To dlatego, że będzie drugim miejscem na świecie, gdzie wydobywany będzie polihalit. To cenny minerał używany do produkcji nawozów, którego gigantyczne złoża znajdują się pod miejscowością Mieroszyno. To tam KGHM planuje zbudować kopalnię. Będą nowe miejsca pracy, mówi wójt gminy Puck Marcin Nikrant.
2: Będzie potrzebny bardzo duży zasób kadrowy pracowników fizycznych, górników na Pomorzu, jak to brzmi. I jest to też ogromna szansa właśnie dla tych mieszkańców, którzy dzisiaj borykają się ze znalezieniem pracy.
0: Polihalit jest na masową skalę wydobywany do tej pory tylko w Wielkiej Brytanii. Reprezentacja USA przegrała z Belgią 1-4 w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Mecz odbywał się w cieniu skandalu związanego z dopuszczeniem do gry amerykańskiego napastnika ukaranego czerwoną kartką w poprzednim spotkaniu z Bośnią i Hercegowiną. W sprawie miał interweniować osobiście u szefa FIFA prezydent Donald Trump. Wywołało to głosy oburzenia w środowisku piłkarskim, a decyzję odebrano jako cios w wiarygodność turnieju. W ćwierćfinale Belgowie zmierzą się z Hiszpanią, która wczoraj pokonała Portugalię 1-0.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
4: Gdybyście jechali drogą numer 10 od Stargardu w stronę Szczecina, to przed A6 traficie na dwa miejsca z robotami drogowymi, a zamiast temu utrudnienia na autostradzie A6 przed granicą z Niemcami.
5: No to wróćmy jeszcze na chwilę na drogę S10, bo tutaj cała seria prac drogowych, ograniczeń prędkości i utrudnień pomiędzy Piłą i Kaliszem Pomorskim. Zwolnijcie i bądźcie ostrożni.

0: Pogoda.
1: Sporo chmur dzisiaj, do tego popada deszcz i pojawią się burze, zagrzmi głównie na południu. Na termometrach od 17 stopni w Gdańsku, 20 w Warszawie i Lublinie, do 25 w Krakowie.
0: Radio Złote Przeboje, 103,6 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
1: Dzień dobry, jesteśmy, witamy i uprzedzamy. Po szóstej będziemy mieli doskonały pretekst, żeby dzisiaj zrezygnować z diety, poprawić sobie humor, a nawet zdrowie.
2: A ponieważ aktualnie czekamy na upały, no to zastanowimy się razem, co robić w wakacje, kiedy pogoda nawala. To Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje, 4 minuty po szóstej. Gramy Cher. I don't...

0: 11 minut po 6. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje mówi wam dzień dobry we wtorkowy poranek. Dzisiaj mamy 7 dzień lipca i o tej wczesnej porze zaglądamy do kalendarza.
1: Dzisiaj, słuchajcie, obchodzimy Światowy Dzień Czekolady.
2: Który świętujemy znacznie częściej niż dzisiaj, gdyż przeciętny Polak zjada rocznie około, uwaga, 6 kg tego cudownego przysmaku.
1: Ale słuchajcie, zjada ku zdrowotności, bo czekolada zawiera kilkaset substancji mających dobroczynny wpływ na nasze zdrowie, no na czele z magnezem.
0: No i stąd prosty wniosek, że powinna być w 100% refundowana.
3: Tak, to prawda.
2: No to skończyliśmy dyskusję, ale zanim ruszymy na ulicę ze stosownymi transparentami, to musimy zorganizować apel poranny Radia Złote Przeboje, jeśli pozwolicie. Zajadacie się czekoladą od samego rana? O, to pytamy. Jeśli tak, to zadzwońcie i się pochwalcie. 22 4 4 i 3 0. Czekamy na wasze słodkie telefony, słodkie głosy. I gramy w Radiu Złote Przeboje. The Rasmus jest 12.

0: Niewiele zabrakło, a Laura Branigan pojawiłaby się w filmie o Jamesie Bondzie, no bo pierwotnie miała zaśpiewać tytułową piosenkę do filmu Ośmiorniczka. Ostatecznie z powodów bliżej nieznanych wokalistka nie dogadała się z filmowcami. Dzień dobry, 19 minut po 6.
1: No, ośmiorniczki, jak wiemy, posłużyły do celów politycznych ostatecznie.
0: Jeszcze
1: to
0: jak?
1: My, Słoneczna Brygada, gramy na to jak na lato, gramy stosownie do pogody. Już za kilka minut piosenka, która doskonale obrazuje stan pogody nad polskim morzem dzisiaj, czyli odczuwalne mniej niż zero i Lady Punk, polecamy się.
2: Złote przeboje.

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
1: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 milion 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Ale duża.
6: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp. Aż 70 cali. Kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
8: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
9: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Reklama.

0: No i tak to się można budzić. Bob Marley w radiu Złote Przeboje. Słodkie dzień dobry, mówimy po raz kolejny w Światowym Dniu Czekolady. No i zastanawiamy się, czy rzeczywiście można od rana liczyć na jakieś słodkie głosy naszych słuchaczy. No to sprawdźmy zatem 2244430. Apel poranny zaczynamy. Halo, dzień dobry.
1: No właśnie chciałem powiedzieć, że może się nie zajadam czekoladą, ale od kilku ładnych lat, no w tej chwili pracy mam taki rytuał, że piję kawę i dzień po 3 kosteczki czekolady właśnie sobie jem. I tak od kilku ładnych lat.
2: No jeśli to jest słodka tajemnica naszego słuchacza, to oczywiście nikomu o tym nie powiemy.
3: Nie, absolutnie milczymy ani słowa. Tak, 22, 4, 4 i 3, 0 to jest numer dla spóźnionek na apel poranny. Zgrabnie zmieńmy temat, dzwońcie do radia Złote Przeboje. A piosenkę mamy teraz dla tych, którzy do pracy mogą się spóźnić, ale na wakacje to nigdy. Samantha Fox i gramy na to jak na lato.

0: Dance the Rain Again, duet Eurythmics. Ta piosenka powstała, kiedy Dave'owi i Stewartowi udało się popsuć urządzenie elektroniczne tworzące podkład w tym utworze. No i tak powstał jeden z największych, najsłynniejszych hitów na całym świecie. Także gdybyście dzisiaj popsuli lodówkę, samochód, toaletę, a nawet pogodę, nie martwcie się, może coś ciekawego z tego wyniknie.
1: Na pewno jakiś
0: za
1: 20
0: minut siódma. Co, co?
1: Na pewno jakiś piękny hit.
0: Tak.
1: A za chwilę u nas artysta, który swoją karierę zaczynał jako 11-latek w zespole punk-rockowym swojego brata. No ale szybko jednak doszedł do wniosku, że to nie rock, a muzyka elektroniczna to jego powołanie. Mowa o Adamskim, on za chwilę w Radiu Złote Przeboje. Zostańcie z nami.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu podpowiadamy, jak przetrwać upały.
1: Sprawdzimy, w jaki sposób powinniśmy się schładzać.
0: Doradzimy, jak skutecznie się nawadniać i jak chronić się przed udarem.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
9: Bo
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Zadzwońcie.
1: No chwilowo, jak się okazało, odpoczywamy od upałów, a zwłaszcza nad morzem i co w zasadzie nikomu nie przeszkadza, poza tymi, którzy aktualnie spędzają wakacje nad morzem i to na ich prośbę mamy dzisiaj takie pytanie. Co można robić na wakacjach, kiedy pogoda nie dopisuje?
2: Można na przykład zorganizować slalom między kroplami deszczu.
3: No można, tak. Albo Ironmana, czyli spacer bez koszulki po plaży.
1: Można też pilnować prognoz pogody, żeby się znienacka nie zmieniły, a jakie wy macie sposoby na niepogodę? 22 4 4 3 0. Dzwońcie albo piszcie na poranek@złoteprzeboje.pl. Co można robić na wakacjach, kiedy pogoda nie dopisuje?
3: Za najciekawszy albo najbardziej szalony pomysł będzie złota kawa porannego programu w prezencie. No to dajcie znać, co robić na wakacjach, kiedy pogoda nie dopisuje. 22 4 4 3 0.
0: Mamy lato. Dzwońcie. To all the people all...

0: Reflexja w radiu. Złote przeboje śpiewała bardzo stosownie. Ula la la, jeszcze nie tak dawno 35 stopni w cieniu, od razu chłód. Ula la, szybko przyszła ta jesień.
1: Szybko. Nie tylko chłód, ale też są alerty przed burzami i silnym wiatrem. Na Pomorzu alerty najwyższe 3 stopnia. Posłuchajcie szczegółów w najbliższych wiadomościach o 7:00.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Reklama. Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
9: 7 lipca, wtorek mamy dzisiaj i punktualnie godzinę 7. Wiadomości Radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
10: Gwałtowna pogoda nad Polską, alerty dla 9 województw, w tym te najwyższe 3 stopnia. Wsparcie dla rolników po burzach, będą szybsze odszkodowania. 300 zł na wyprawkę szkolną, wnioski już można składać. Synoptycy ostrzegają przed gwałtowną pogodą. Na północy kraju będzie dziś silnie wiało. W województwie

0: przyspieszoną wypłatę odszkodowań.
1: Będziemy szukać tych rozwiązań takich instytucjonalnych, tak jak udało się przy powodzi w 2024, żeby rolnicy nie musieli tych dodatkowych jakichś czynności wykonywać. Sprawne przekazanie protokołów pozwoli nam też na przyspieszenie wypłat.
0: Minister rolnictwa zapowiedział również szybszą wypłatę zaliczek z dopłat obszarowych. Jest śledztwo prokuratury w sprawie niedzielnego wypadku autobusu komunikacji miejskiej w Warszawie. Pojazd staranował kilkanaście samochodów i wjechał do przejścia podziemnego. Poszkodowanych zostało 6 osób. Kierowca od samego początku twierdził, że nie mógł zapanować nad pojazdem. Policja przekazała, że badanie alko i narkotestem dały wyniki negatywne. Kierowca został przesłuchany w prokuraturze w charakterze świadka. Teraz głos należeć będzie do biegłych, którzy zbadają stan techniczny pojazdu i zapisy z rejestratorów. 300 zł do wzięcia. Ruszył nabór wniosków o wypłatę pieniędzy na wyprawkę szkolną. ZUS przypomina, że mogą je składać rodzice lub opiekunowie uczniów do 20 roku życia, mówi Beata Kopczyńska ze śląskiego ZUS-u.
2: Warto sprawdzić, czy we wniosku poprawne są PESEL dziecka, nazwa i adres szkoły oraz numer konta, bo ZUS będzie wypłacał świadczenie wyłącznie na wskazany we wniosku rachunek bankowy.
0: Wnioski można składać tylko elektronicznie do końca listopada.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
4: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów, autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
3: Sport 30 sekund.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam. Reprezentacja gospodarzy mundialu, czyli Stanów Zjednoczonych, przegrała z Belgią 1-4 w rozegranym w Seattle meczu 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata i pożegnała się z turniejem. Podobnie jak wcześniej dwaj pozostali współgospodarze, Meksyk i Kanada. W ćwierćfinale Belgowie zmierzą się z Hiszpanią, która pokonała Portugalię 1-0. Polska pokonała Holandię 92-84 w meczu eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata i z kompletem zwycięstw awansowała do drugiej fazy eliminacji. Drugi etap kwalifikacji Polska rozpocznie wyjazdowym meczem z Izraelem.
4: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów, autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
3: Pogoda.
0: Najcieplej ma być dzisiaj w Krakowie 25 stopni, w Warszawie będzie 20, a w Poznaniu 19, a w Gdańsku tylko 17. W całym kraju przewaga chmur, do tego deszcz, a na południu dziś pojawią się burze.
3: Radio Złote Przeboje, 103,6 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
7: Dzień dobry, po siódmej dowiecie się, z jaką łatwością wygrywa się w Radiu Złote Przeboje 1000 zł na wakacyjne przyjemności i jak to zrobić samemu.
8: Po siódmej też powiemy wam, czego absolutnie nie można robić na urlopie. To my, Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje, 4 minuty po godzinie siódmej. No i gramy na to jak na lato, Belinda Carlisle.

0: złote na wakacje.
1: W Stegnie, na plaży, a może podczas wspinaczki na Kilimandżaro. Gdzie złote przeboje brzmią najlepiej i dlaczego? To jest nasze pytanie do was. Odpowiedzcie niebanalnie, a zagracie o fajną kasę. Wczoraj w tej zabawie 1000 złotych poleciało do Natalii ze Szczecina.
2: Natalio ze Szczecina, wygrywasz 1000 złotych! Na wakacyjne przyjemności, brawo dla ciebie. No i do tego limitowany, ekskluzywny ręcznik plażowy Radia Złote Przeboje. Gratulujemy.
1: Brawo, brawo.
2: Wy też możecie wygrać tysiaka. Wejdźcie na stronę złoteprzeboje.pl. Zgłoście się do zabawy, zabierz złote na wakacje. Kolejny finał i kolejny 1000 złotych do zdobycia w najbliższy wakacyjny poniedziałek o 9:30. Zapraszamy.

0: Polska?
1: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jeszcze do pracy zaprowadzi. Oj, to niedobrze, przepraszam. To jakaś pomyłka nastąpiła, ale fajne, fajny rytm podajemy od samego rana. To był Stevie Wonder i jego Part-Time Lover. No po prostu gramy na to jak na lato. To my, Słoneczna Brygada w radiu Złote Przeboje, 20 minut po siódmej.
2: A już za chwilę zaśpiewa dla nas Beata Kozidrak, której na żywo będziecie mogli posłuchać 16 lipca w folwarku Ruchenka. Beata zaśpiewa swój materiał bez prądu, a o odpowiedni klimat koncertu zadba także redaktor Jaworski, który ten koncert poprowadzi, prawda? Prawda?
1: No prawda, no prawda, nie ma co ukrywać. Co mi panie dasz, Beatę, usłyszycie w Radiu Złote Przeboje już za kilka chwil.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
1: Autopromocja.
2: Mistrzowie futurystycznych brzmień powracają do Polski. Radio Złote Przeboje wysyła słuchaczy na koncert grupy OMD. Zgłoś się do konkursu i bądź częścią niezwykłego wydarzenia. Wejdź na złoteprzeboje.pl, słuchaj nas i zdobądź złoty bilet na koncert OMD w Warszawie. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 17. Spraw, by to lato brzmiało jak syntezator w przyszłości.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%. Mlekpol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 1,65 zł przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Ale duża.
6: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
8: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 8 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Depeche Mode w Radiu Złote przeboje dokładnie 28 minut przed 8. No obawiam się, że tą wiadomością poważnie namieszamy wam w wypoczynkowych planach. Otóż na wczasach zabrania się leżenia i nic nie robienia.
1: O. Psychologowie radzą dorosłym: na urlopie bądźcie jak dzieci. Wymyślajcie sobie twórcze zajęcia, choćby budowanie zamków z piasku. Śmiejcie się jak najwięcej, bądźcie odważni, czyli próbujcie nowych rzeczy i odpoczywajcie aktywnie. To da wam dużo dobrej energii.
2: Fajnie, fajnie było posłuchać, a teraz nastąpi chwila prawdy. Dzieciństwo, proszę państwa, kończy się wtedy, kiedy przestajesz się bać pobierania krwi, a zaczynasz się bać wyników. A teraz będzie Madonna, która wydała nową płytę, proszę państwa, i postanowiła się odmłodzić i zrobiła to naprawdę w doskonałym stylu, ale my sięgniemy po kawałek z lat 80. Material Girl za 26 minut będzie 8.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Yo quiero que estés el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo.
0: Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer jeden ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer dwa dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: O, cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
14: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
14: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Reklama.
17: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Dzwońcie.
1: Na urlopie nad morzem, no sytuacja nieco się skomplikowała, bo jak się okazuje, parawan nie chroni jednak przed deszczem. No i dlatego dzisiaj pytamy od rana, co można robić na wakacjach, kiedy pogoda nie dopisuje, się psuje, no i generalnie jest do bani. No to dajcie znać. 2244430, halo?
2: Jak to co robić? Po prostu leżeć w łóżku cały dzień i słuchać radio Złote Przeboje.
3: Myślę, że można opowiadać sobie historie, które podnoszą ciśnienie tak, że człowiekowi robi się tak gorąco, jakby była pogoda.
4: Ja w złą pogodę przypominam sobie mecze męskiej polskiej reprezentacji w piłkę nożną. Pogoda wtedy wcale nie wydaje się zła.
5: Gdy pada deszcz, można wybierać miejsce mokrego pod koszulka. Gdy wieje silny wiatr, można po prostu suszyć pranie. A gdy jest mgła, no to nic, bawimy się w chowanego.
6: No ładnie, ładnie, ładnie. No jeśli macie jeszcze jakieś mgliste choćby pomysły, no to prosimy 2244430. Dzwońcie albo piszcie na poranek@złoteprzeboje.pl. Co można robić na wakacjach, kiedy pogoda się popsuła? Za najbardziej odjechany pomysł będzie złota kawa porannego programu w prezencie. 2244430.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Jeszcze bliżej Andrzej Piaseczny i gorące, muzycznie gorące lata 90. A teraz mamy w radiu złote przeboje wiadomości dla tych, którzy z lubością latem w lesie oddają się zbieractwu.
1: No nie jedzcie w lesie owoców prosto z krzaka, ostrzegają lekarze. Może to się skończyć poważną chorobą. O szczegółach opowiem w najbliższych wiadomościach o 8:00. Posłuchajcie ku przestrodze.
2: Radio Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 10:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
3: Bo w Media Expert.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet, z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Kaufland jest fresh!
13: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne, złoty 49 zł za kilogram. A pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL, 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
4: fresh! Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
14: 7 lipca mamy dzisiaj, to jest wtorek, jest punktualnie 8. Iwona Barańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
15: Po aferze w Szpitalu Południowym dziś plan naprawczy ochrony zdrowia. Złoty słabnie, wakacyjne wyjazdy będą droższe. Ronaldo po porażce z Hiszpanią to moje ostatnie mistrzostwa świata. Środowisko lekarskie czeka na plan naprawczy po aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Dziś minister zdrowia ma przedstawić premierowi rekomendacje zmian. Donald Tusk ostrzegł, że jeśli nie będą satysfakcjonujące, to wyciągnie konsekwencje personalne. Grożenie palcem minister zdrowia niewiele zmieni, mówi przewodniczący porozumienia rezydentów Sebastian Goncerz.
16: Premier chce w jakiś sposób pokazać, że ma nad tym wszystkim kontrolę i tak dalej, nad systemem, który jest ogromnie ciężki do kontroli. No nie ma innych narzędzi, że tak powiem, niż dymisja.
15: Plan naprawczy ochrony zdrowia ma być po południu omawiany ze związkami zawodowymi i pracodawcami. Polski złoty wyraźnie osłabł. Waluty na wyjazdy kupujemy więc drożej. Złotemu ciąży ostatnio mocny dolar i dlatego

0: pasożyt może zaatakować też płuca i układ nerwowy. Cristiano Ronaldo potwierdził, że mecz z Hiszpanią był jego ostatnim występem na piłkarskich Mistrzostwach Świata. Po porażce Portugalii 0-1 w 1/8 finału 41-letni napastnik zapowiedział, że teraz spokojnie zastanowi się nad przyszłością, ale nie ogłosił końca reprezentacyjnej kariery.
1: Oczywiście smuci mnie, że w ten sposób odpadamy z Mistrzostw Świata, ale jak powiedziałem na konferencji prasowej, dałem z siebie wszystko, zrobiłem co mogłem i odchodzę z czystym sumieniem.
0: Ronaldo wystąpił na 6 mundialach i pozostaje rekordzistą Portugalii pod względem liczby meczów i zdobytych bramek.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
1: Sporo chmur dzisiaj, do tego popada deszcz i pojawią się burze, głównie na południu. Na północy z kolei uważajcie na bardzo silny wiatr. Na termometrach od 17 stopni w Gdańsku, 20 w Warszawie i w Lublinie, do 25 w Krakowie.
0: Radio Złote Przeboje, 103,6 FM. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
1: Dzień dobry, po ósmej pojawi się w naszym programie oponka wiekowa komórkowa, czyli wystąpi absolutny brak motywacji do odchudzania.
2: No i po ósmej dowiecie się także, gdzie znaleźć kilometry pustych plaż i dlaczego nie warto tam jechać. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje poleca się we wtorek. 3 minuty po ósmej grają dla nas Jermaine Jackson i Pia Zadora.

0: to wszyscy jesteśmy poszukujący, bo gdzieś nam się lato zagubiło. Chris Rea w radiu Złote Przeboje, dokładnie 11 minut po 8. Drodzy panowie, naukowcy właśnie odkryli to, co nasze żony wiedziały od dawna, że z wiekiem rośnie nam brzuch.
1: Ale naukowcy poszli dalej, bo już wiedzą, dlaczego tak się dzieje.
0: No, dlaczego?
1: Badania pokazują, że w pewnym wieku w organizmie pojawia się nowy typ komórek, które właśnie lubią tworzyć tkankę tłuszczową w okolicach talii, czyli lubią tworzyć tak zwaną oponkę.
2: No tak, a ponieważ mamy sezon ogórkowy, to Słoneczna Brygada przypomina, że kilogram ogórków ma mniej kalorii niż pół gofra z frużeliną.
0: Nie, niemożliwe.
2: Gdybyście poczuli dojmujący smutek, to poprawimy humor fajnym kawałkiem, super złotym przebojem. Kim Carnes, Betty Davis Eyes w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. 12 minut po 8.

0: Dzisiaj jest tak zwany the day after, gdyż wczoraj Grzegorz Skawiński skończył 72 lata, chociaż ciężko w to uwierzyć, kiedy widzi się go na koncertach Kombi na przykład. Wybierzcie się, sprawdźcie sami, 19 po 8, Słoneczna Brygada Radia, Złote Przeboje poleca.
1: A już za 10 minut wręczymy złotą kawę naszego programu za najlepszy pomysł, co robić na wakacjach, kiedy pogoda nie dopisuje. Możecie jeszcze dorzucić swój głos, zatem dzwońcie 2244 i 30.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat G&G Auto Rzeszów przy ulicy Lubelskiej 50D w Rzeszowie. Szczegóły u partnerów marki.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każda. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista, kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.

0: Gramy lato. Dzwońcie.
1: No trochę już nam się znudziło czekanie na kolejną falę upałów. No i dlatego od rana zbieraliśmy dzisiaj pomysły na to, co można robić na wakacjach, kiedy pogoda nie dopisuje. No to czas na podsumowanie, słuchajcie i notujcie.
2: Co robimy w lato, kiedy pogoda się zepsuje? Odpoczywamy od upału, to proste.
3: Brzydką pogodę nad morzem, to można sączyć bursztynowe napoje.
4: Jak jest mgła, to można oszczędzać pieniądze, bo nie trzeba używać mgiełki.
5: W taką deszczową pogodę należałoby smażyć konfiturę, robić dżem, ewentualnie inne przetwory. Gdy pada deszcz, można zbierać mięs mokrego pod koszulka. Gdy wieje silny wiatr, można po prostu suszyć pranie. A gdy jest mgła, no to nic, bawimy się w chowanego.
6: No tak. I za ten ostatni głos wielozadaniowy wręczamy złotą kawę naszego porannego programu, gdyż parzenie małej czarnej to też sposób na zabicie czasu na niepogodnych wakacjach. Bardzo wam dziękujemy za wszystkie głosy, a jutro, uwaga, wybierzemy najgorszy tekst na wakacyjny podryw.
7: Czyli na przykład musisz być bardzo zmęczona, bo cały dzień biegałaś po moich myślach. No i temu podobne wybierzemy.
0: Mamy lato.

0: ma na swoim koncie współpracę z Budką Suflera, to oczywiście wszyscy wiedzą, ale występowała także w kapelach o wdzięcznych nazwach Tęcza, Binamol oraz Stalowy Bagaż. Izabela Trojanowska w Radiu Złote Przeboje, dokładnie 20 minut przed 9.
1: Szczególnie Binamol jest działający na wyobraźnię. To była piosenka pod tytułem Wszystko, czego dziś chcę. Odpowiedź na tak postawione pytanie jest niezwykle prosta. Urlopu!
0: I słońca.
1: Tego państwu życzymy, tak jest. Za 19 minut będzie 9. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje. Polecamy się.
2: Radio Złote Przeboje. Słuchasz radia Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
2: Złapać oddech, zwolnić tempo.
3: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
4: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków. Dlatego spędź ten dzień z nami.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Magda, wszystko w porządku?
8: Przepraszam, migrena.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
12: Barbara, łatwa kasa?
13: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
13: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
14: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
17: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
16: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
17: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
16: Czyli?
17: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Reklama.

0: niekończąca się opowieść po prostu i niech ona naprawdę nigdy się nie kończy. To był Limahl, Never Ending Story, za 8 minut 9. Słoneczna Brygada w radiu Złote Przeboje, a teraz zajrzymy tam, gdzie wszystko stoi na głowie, gdzie słońce świeci zawsze, a latem na plaży nie występują przymrozki. Australia, proszę Państwa, no i będzie u nas plażing na maksa.
1: W Australii mieszka niespełna 27 milionów ludzi. No i teraz uwaga, populacja mniejsza niż w Polsce ma do dyspozycji 10 685 plaż, które ciągną się przez ponad 14,5 tysiąca kilometrów.
2: No gdzie wady? Otóż ja widzę dwie wady. Otóż ciężko znaleźć dobrą miejscówkę na budkę z goframi, no i sprzedawcy lodów na plaży strasznie się muszą nachodzić. To teraz tanecznym krokiem zbliżamy się w stronę 9. Andrzej Zaucha dla nas gra Byłaś serca biciem.

0: Cudowny, genialny, absolutnie Andrzej Zaucha, głos, którego nie da się zapomnieć. To jest Słoneczna Brygada i gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje. I chcieliśmy do Państwa słuchaczy kochanych zaapelować. Otóż all excuse me, ale to chyba już last minute, żeby wybrać jakąś destynację, a teraz to będzie po ludzku.
1: Jeśli nie zarezerwowaliście jeszcze wakacji, to jest nic straconego. Wolne pokoje w hotelach w Polsce wciąż są dostępne, a ceny mogą pozytywnie zaskoczyć.
0: No proszę.
1: Więcej szczegółów w najbliższych wiadomościach o 9:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Ale jesteś zadowolony.
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
0: Aha.
1: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
0: Wow.
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
0: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6 1,5 litrowych butelek. Kaufland.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Reklama.
14: Punktualnie 9, 7 lipca dzisiaj w kalendarzu i to jest wtorek, a przed nami wiadomości radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
15: Tragiczny początek wakacji na drogach. Policja ostrzega przed brawurą i ekstremalną pogodą. A pogoda tego lata zaskakuje. Upały jeszcze wrócą. Nie jest za późno na urlop w Polsce. Hotele wciąż mają wolne miejsca. To dopiero początek wakacji, a na polskich drogach już zginęło ponad 30 osób. To ta tragiczna statystyka to przede wszystkim efekt brawurowej jazdy i braku ostrożności kierowców, ale coraz częściej do wypadków przyczynia się też zmieniający się klimat i ekstremalna pogoda. Podczas upałów spada koncentracja kierowców, a dłuższa jazda szybciej prowadzi do zmęczenia, dlatego gdy słońce mocno przygrzewa, warto robić częstsze przerwy, mówi Arkadiusz Chudy ze Śląskiej Drogówki.
16: Nawadniać się... Zjeść coś po drodze, tak żeby mieć siłę je.
15: Kolejnym zagrożeniem są nagłe nawałnice z silnym wiatrem i intensywnym deszczem. Wtedy najlepiej zwolnić, zjechać na najbliższy parking i przeczekać burzę. Najpierw rekordowo wysokie temperatury, a teraz sporo ochłodzenie. Tak wygląda sytuacja pogodowa w Polsce, ale eksperci nie mają wątpliwości. Upał, z którym zmagaliśmy się pod koniec czerwca, może jeszcze powrócić.
17: Modele sugerują, że gdzieś tak 11-12 lipca to taki przełom, gdzie znów wrócimy do cyrkulacji takiej bardziej południowej z napływem tej zwrotnikowej masy powietrza. Nie wykluczamy, że takie wartości około 35-38 stopni jeszcze

0: zaczynają się od niespełna 400 zł. Nieco taniej jest w górach, mówi Eugeniusz Triason z travellist.pl.
1: Bałtyk to jeden z najbardziej obleganych kierunków wakacyjnych w Polsce. W związku z czym z jednej strony duże zainteresowanie naturalnie przekłada się na wyższe stawki, ale z drugiej letnie pakiety, które hotele oferują nad morzem, często są też bardziej rozbudowane.
0: Według portalu hotele nad morzem częściej zapewniają na przykład obiady, animacje dla dzieci czy strefy wellness.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hiszpania i Belgia to kolejne drużyny, które awansowały do ćwierćfinału piłkarskich mistrzostw świata. Mistrzowie Europy pokonali 1-0 Portugalię, gola strzelając w doliczonym czasie gry, a taki wynik oznacza też, że wieczorny mecz był ostatnim spotkaniem Cristiano Ronaldo na mistrzostwach świata. W drugim meczu dnia Belgia pokonała USA 4-1. Polska pokonała Holandię 92-84 w meczu eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata w Katarze i z kompletem zwycięstwa awansowała do drugiej fazy eliminacji. Najwięcej punktów, 18, zdobył Kamil Łączyński.
2: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
0: Najcieplej ma być dzisiaj w Krakowie 25 stopni, w Warszawie będzie 20, w Poznaniu 19, a w Gdańsku tylko 17. W całym kraju przewaga chmur, do tego deszcz, silny wiatr, a na południu dziś pojawią się burze.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
4: Jak powiedział kiedyś ktoś mądry, wtorek to w zasadzie poniedziałek, tylko z lepszym PR-em. No gdyż życie na planecie Ziemia zaczyna się dopiero od środy.
5: Tak, ale z nami doczekacie tej środy w doskonałych nastrojach, gdyż w Radiu Złote Przeboje gramy na to jak na lato. A za moment podpowiemy wam też, jak z nami właśnie wspólnie zorganizować sobie super wakacyjny koncert. Polecamy się i gramy Bee Gees, jest 5 minut po 9:00.

0: złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.
1: 24 sierpnia, czyli w gorący sierpniowy wieczór wakacyjny w Warszawie odbędzie się koncert zespołu AMD, no a radio Złote Przeboje cały czas ma dla was złote bilety na to wydarzenie. Nie czekajcie, tylko zgłoście się do zabawy, jeśli chcecie posłuchać takich dźwięków na żywo. To będzie naprawdę imprezowy wieczór. Żeby zdobyć podwójne zaproszenie na OMD Summer of Hits, musicie wejść na złoteprzeboje.pl, no i tam w jak najciekawszy sposób rozwinąć skrót OMD.
2: Oficjalni magicy decybeli na przykład, odlotowi tak. Mistrzowie dźwięku. Wejdźcie na złoteprzeboje.pl i zabawnie rozszyfrujcie skrót OMD, a my nagrodzimy te najciekawsze odpowiedzi. Złote bilety na koncert zespołu OMD do wygrania już dziś o 17.30.
0: Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu podpowiadamy, jak przetrwać upały.
1: Sprawdzimy, w jaki sposób powinniśmy się schładzać.
0: Doradzimy, jak skutecznie się nawadniać i jak chronić się przed udarem.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze. I ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert.

0: SOS Hotline, czyli na ratunek miłości, ruszyli panowie z duetu Modern Talking. Na wokalu gość, który nazywa się Bernd Weidung.
1: Jak?
0: Bernd Weidung. Ciężko wymówić, no właśnie dlatego szefowie wytwórni namówili pana Bernda, żeby zaczął się nazywać Thomas Anders, i tak już zostało do dzisiaj. Modern Talking w Radiu Złote Przeboje, gdyż, proszę państwa, gramy na to jak na lato. Jest minuta po wpół do dziesiątej.
1: A teraz zagrają dla nas sympatyczne panie z Liverpoolu, które to u siebie w domu osiągnęły umiarkowany sukces, nie grajmy tego. Ale za to w muzyce, ich muzyce zakochali się Niemcy, Austriacy, Szwajcarzy, Polacy oraz, uwaga, obywatele Nowej Zelandii. Atomowe kociaki w Radiu Złote Przeboje już teraz grają. Dokładnie 30 minut pozostało do 10:00.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat G&G Auto Rzeszów przy ulicy Lubelskiej 50D w Rzeszowie. Szczegóły u partnerów marki.
9: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: Kto zwalcza ból?
13: Wundery!
12: Kto?
13: Wundery!
14: Wundery!
15: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
19: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
20: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Reklama.

0: To niechcące było, te dźwięki. My wiemy, że o tej porze roku to wszystko się kojarzy z jakimś All Exclusive w Egipcie czy innej Tunezji. No i ten kawałek też, Sting, Desert Troves, już za nami. To jest Radio Złote Przeboje i my, Słoneczna Brygada, dziękujemy wam za ten dzisiejszy poranek.
1: A co jest lepsze od All Inclusive? Oczywiście poranny program Radia Złote Przeboje. Dziękujemy pięknie, zapraszamy na jutro. Iwona Barańska, Piotr Jaworski i Piotr Jachim.
2: Dziękuję.
1: A teraz stery nad Radiem Złote Przeboje przejmuje Gosia Kościelniak.
2: Dziękuję wam za wasze All Inclusive. Zaraz zaczniemy przed południem z Radiem Złote Przeboje. Pełne największych przebojów lat 80. i 90. Takich jak ten z 85. roku.
3: Podaję ci rękę.
2: Zdążyłam.
3: Ty mówisz, że mało.

0: Diana King w Radiu Złote Przeboje. Za 4 minuty będzie godzina 10. Zapraszamy na najważniejsze, tylko sprawdzone wiadomości z naszego kraju i ze świata i prognozę pogody.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
5: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
4: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
5: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
6: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
7: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
1: Oj, lubię, Barbara. A co?
7: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
1: O, i to lubię najbardziej.
8: Reklama. Zbliża się godzina 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości radia Złote Przyboje.
9: Zagraniczne waluty droższe, ale Polacy przed urlopem nie muszą się martwić. Leśne owoce jak tykająca bomba dla naszego zdrowia. Z mundialem pożegnały się Stany Zjednoczone. Ich reprezentacja odpadła mimo interwencji Donalda Trumpa. Agnieszka Trojanowska, BIS. Złoty na początku wakacji osłabia się, czyli walutę na zagraniczny urlop kupujemy obecnie trochę drożej, ale nie powinno nas to szczególnie martwić, bo na złotego źle wpływa umacniający się dolar, ale nominalny kurs walutowy, który widzimy w kantorze, to jedno, a drugie to kurs realny uwzględniający naszą siłę nabywczą. I tu wiadomości są znacznie lepsze, uspokaja Daniel Kostecki, analityk CMC Markets Polska.
10: My nadal, jadąc za granicę, patrząc na ten nominalny kurs, możemy zauważyć, że no dobrze, jest trochę drożej niż jak było, ale biorąc pod uwagę naszą siłę nabywczą, wzrost płac, który nastąpił w Polsce przez ostatni rok nawet, w porównaniu do wzrostu płac w strefie euro, to myślę, że nadal możemy czuć się bogatsi, nawet mimo tego nominalnego wzrostu kursu walutowego, niż jak byliśmy na przykład w ubiegłe wakacje.
9: Teraz euro kupimy za mniej więcej 4,30 zł, dolara za 3,75, a brytyjski funt znów przebił psychologiczny poziom 5 zł. W tym tygodniu ma dość do spotkania minister funduszy i polityki regionalnej z ministrem finansów. Tematem podwyższenie drugiego progu podatkowego. W sprawie służby zdrowia wjechaliśmy w ścianę. Podobnie jest z podatkami. Ocenia Katarzyna Pełczyńska. Na Łęcz kierowana przez nią Polska 2050 złożyła już w Sejmie projekt podnoszący drugi próg podatkowy ze 120 do 140 tysięcy złotych. Minister tłumaczy, że system nie nadąża za wzrostem płac i inflacją, a coraz więcej osób wpada w 32% stawkę PIT.
11: Podatki są straszliwie niesprawiedliwe. Od lat się o tym mówi, wszyscy to wiedzą. Pomiędzy tym, co płacą ludzie na etatach i tym, co płacą na B2B, że są raje.

0: pasożyt może zaatakować też płuca i układ nerwowy. Interwencja Donalda Trumpa nie pomogła. USA odpadło z mundialu. Gospodarze piłkarskich mistrzostw świata przegrali z Belgią aż 1-4 i turniej zakończyli na 1/8 finału. Przed meczem w Seattle Amerykanom bardzo starał się pomóc prezydent USA, na którego prośbę FIFA pozwoliła, by w meczu wystąpił wbrew przepisom piłkarskiej federacji, ukarany we wcześniejszym meczu czerwoną kartką czołowy amerykański piłkarz Folarin Balogun. Napastnik reprezentacji Belgii Charles de Ketelare wzrusza ramionami.
1: Myślę, że to była po prostu taka trochę zabawna sytuacja. Nie sądzę, by dodało nam to dużo dodatkowej motywacji, bo w takim meczu ta motywacja po prostu jest. Rozmawialiśmy o tym jako drużyna może z 5 minut i na tym się skończyło. Zresztą pokonaliśmy ich już w marcu, gdy on grał.
0: A Belgia o półfinał zagra z Hiszpanią, która pokonała Portugalię.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Od zachodu przybywa chmur. W wielu regionach dzisiaj może popadać. Po południu możliwe burze. 19 stopni w Trójmieście i 20-23 stopnie w pozostałej części kraju. No to zaczynamy wtorkowe przedpołudnie w Radiu Złote Przeboje. W ten dzień raczej zdecydowanie pochmurny, ale i takie dni w lecie, szczególnie po takiej fali upałów, jeszcze niedawno lubimy. No to gramy. Największe przeboje lat 80. i 90. Gosia Kościelniak, 4 minuty po 10:00 w Village People.

0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
0: Gramy na to jak na lato.

No właśnie, mój przyjacielu, pamiętaj, w wakacje to prawo się nie zmienia. Dam gitarę, dam samochód, żony nie dam, nie? A my w Radiu Złote Przeboje też mamy swoje wakacyjne zasady. Na przykład takie, że w tym tygodniu po południu jest codziennie szansa na zdobycie złotego biletu na koncert OND w Warszawie. To będzie 24 dzień sierpnia. Zapraszamy na stronę złoteprzeboje.pl, jeśli chcecie dołączyć do zabawy. A na przykład jutro będziemy z kolei sobie podróżować palcem po mapie i też mamy nagrody. Tym razem to będzie zestaw podróżnika, ale spokojnie, nie pogubicie się w tym wszystkim. Poprowadzimy was między największymi przebojami lat 80. i 90.

0: autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16:30.
0: Autopromocja.

Shaggy i Bombastic. I to był rok 1995, kiedy ta płyta podbiła właściwie cały świat. A Mr. Shaggy urodził się w 1968 roku, gdzieżby, jeśli nie w Kingston na Jamajce. I naprawdę nazywa się Orville Richard Burrell. Pseudonim Shaggy zyskał jeszcze jako dziecko od bohatera ze Scooby-Doo i podbił oczywiście, jak już wspominałam, świat płytą Bombastic. Utwór tytułowy sprzedał się w nakładzie ponad 1 000 000 sztuk. Przed chwilą go słuchaliśmy w Radiu Złote Przeboje. Płyta spędziła rok na pozycji numer 1 listy przebojów albumów reggae Billboardu i zdobyła nagrodę Grammy za najlepszy album reggae. Ja myślę, że Shaggy powinien zdobyć jeszcze pierwsze miejsce, jeśli chodzi o artystów, którzy mają największy dystans do siebie i duże, duże, duże poczucie humoru. Teraz 10:31, Radio Złote Przeboje, Vaya con Dios.

0: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
1: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
2: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
8: Citroen.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99 za sztukę. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. A wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie kawy ziarniste i mielone Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę.

genialnie brzmiące zawsze w nagraniach i jeszcze lepiej na żywo na koncertach, a ciągle koncertują. Teraz właśnie w lecie ciągłe koncerty w Stanach Zjednoczonych. Przed 40 laty grupa cenionych kalifornijskich muzyków sesyjnych połączyła swoje siły pod tą właśnie nazwą Toto. Odnieśli wielkie komercyjne sukcesy, oczywiście Afryka, Hold the Line, Rosanna, a nazwa zespołu po łacinie oznacza tak mniej więcej, zawierający wszystko, całkowity, co doskonale odnosi się do proponowanej przez Amerykanów muzyki. A teraz już w Radiu Złote Przyboje za 11 minut 11 Ingrid.

0: David Lost, ja chcę być po prostu blisko ciebie. To tak jak my w Radio Złote Przeboje chcemy być blisko was. To Maxi Priest. Za 4 minuty będzie 11 najważniejsze wiadomości. Radio Złote Przeboje, zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Wstają wcześniej niż wakacyjne słońce i rozbudzają lepiej niż poranne espresso. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje każdego dnia rusza na ratunek przed nudą. Codziennie mówią o tym, co grzeje ludzi, a każdą wspólną chwilę doprawiają uśmiechem i największymi przebojami. Przekonaj się sam. Włącz Radio Złote Przeboje. Już jutro o 6:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny

0: Lili szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Reklama.
10: Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
11: Ukraina ostrzega przed kulminacją napięcia w relacjach z Polską. W Wenezueli wciąż wstrząsa, ale akcja ratunkowa dobiega końca. Cristiano Ronaldo żegna się z mundialem. Zagrał tam wczoraj swój ostatni mecz. Agnieszka Trojanowska-Bis. Napięcia w relacjach Ukrainy z Polską mogą wkrótce osiągnąć punkt kulminacyjny, a najtrudniejszy etap w stosunkach dwustronnych dopiero nadejdzie, powiedział szef Biura Prezydenta Ukrainy Kryło Budeanow w wywiadzie dla ukraińskiej agencji informacyjnej RBK i dodał, że Kijów nie zamierza przyjmować ultimatów. Jak przypomniał Budeanow, jest świadomy, że 11 lipca, czyli za 4 dni, przypada rocznica tragedii wołyńskiej i stwierdził, że Polska przygotowuje z tej okazji cały szereg działań prowadzących do eskalacji konfliktu. Jutro mamy poznać rekomendacje dotyczące zmian w ochronie zdrowia zaproponowane premierowi przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ. W zeszłym tygodniu po ujawnieniu nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie Donald Tusk zapowiedział, że jeśli do dziś nie otrzyma precyzyjnych rekomendacji, to podejmie decyzje także personalne. Według posłanki lewicy Janny Wichy z Sejmowej Komisji Zdrowia jedną z propozycji powinno być wprowadzenie limitów stawek godzinowych lekarzy.
12: Czekamy na to. Przede wszystkim maksymalna stawka godzinowa, czy też krotna wynagrodzenia, no bo jednak te płace w końcu trzeba uregulować.
11: Rzecznik rządu Adam Szłapka ujawnił w TVN, że dziś propozycje minister zdrowia i szefa NFZ będą omawiane, a sprawa stała się pilna po tym, jak wykryto wiele nieprawidłowości w funkcjonowaniu Szpitala Południowego w Warszawie, m.in. wysokie zarobki lekarza bez specjalizacji. Z Wenezueli wyjeżdżają ekipy ratunkowe, które przyjechały z pomocą z innych państw. Po dwukrotnym trzęsieniu ziemi, do którego doszło ponad 2 tygodnie temu, akcje poszukiwawcze dobiegają końca. Władze potwierdziły ponad 3300 ofiar. Rannych zostało 16,5 tysiąca osób. Jak mówi Anna Sokołowska z UNICEF Polska, w Wenezueli nadal pojawiają się wstrząsy, a ziemia nie jest stabilna.
13: Nadal niemożliwy jest powrót do budynków, chociażby z powodu wstrząsów wtórnych. Od 24 czerwca, kiedy były dwa najmocniejsze trzęsienia, wstrząsów wtórnych było ponad 890, oczywiście w mniejszej skali, ale nadal ta ziemia nie jest stabilna.
11: W Wenezueli pracowało prawie 80 zespołów ratowniczych z ponad 30 państw. Cristiano Ronaldo rozegrał swój ostatni 27 mecz na piłkarskim mundialu i pozostanie niespełniony, bo jego drużyna nigdy nie sięgnęła na Mistrzostwach Świata po tytuł. Tym razem Portugalia odpadła w 1/8 finału po porażce z Hiszpanią. O czym Przemysław Pozowski.
14: Mistrzowie Europy pokonali Portugalię 1-0, a gola strzelili w doliczonym czasie gry. Oczywiście smuci mnie, że w ten sposób odpadamy. To były moje ostatnie Mistrzostwa Świata, to prawda, ale co do reszty będę miał czas, by to przemyśleć, spędzić czas z rodziną i uniknąć podejmowania decyzji pod wpływem emocji. Odchodzi nie tylko CR7, ale także trener Roberto Martinez, który o kapitanie drużyny mówi tak.

0: Tylko sprawdzone wiadomości.
1: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
0: Pogoda.
2: Dziś duże zachmurzenia, opady deszczu możliwe w całej Polsce. Od 16-17 na Wybrzeżu i Północnym Wschodzie do 24 stopni w Katowicach i 25 w okolicach Tarnowa. Wiatr po południu i wieczorem głównie na Wybrzeżu silny.
1: Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
2: Jeszcze jedna godzina przedpołudnia wtorkowego przed nami. Dobrze ją możemy wykorzystać, a cokolwiek robicie, gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek może mokniecie albo jesteście niezadowoleni z powodu dużego zachmurzenia, pamiętajcie, muzyka Radia Złote Przeboje cały czas z wami. Sięgniemy sobie do 83 roku. Gosia Kościelniak, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
2: To nas cieszyło właśnie wtedy Lady Punk i kryzysowa narzeczona, i cieszy nas też dziś.

Love It Tonight. 11:11. Poduszka podróżna, torba płócienna i butelka filtrująca wszystko z logo Radia Złote Przeboje, czyli taki zestaw podróżnika. Idealny. Do wygrania w każdą środę przez całe wakacje. Już jutro więc będziemy się bawić muzycznie i troszkę geograficznie. No i wakacyjnie przede wszystkim. Będziemy szukać, wy będziecie szukać wykonawcy i tytułu, w którym to znajdzie się pewne miejsce na świecie, a my będziemy podpowiadać i jak zawsze bardzo szybko zgadniecie, o który to przebój i którego artysty chodzi. Cały zestaw podróżnika można podejrzeć w wolnej chwili na naszym Instagramie, jak go dumnie prezentuję, a nasza zabawa zwie się palcem po mapie i jutro się bawimy, a teraz Donna, Summer.

na inspiracją do powstania tekstu był Spokój po jeziorze Brodnickiego, gdzie Ryszard Rynkowski znalazł wtedy nowe miejsce do życia. Drugim impulsem były osobiste przeżycia Jacka Cygana, który oczywiście napisał ten piękny tekst. No i z tych emocji zrodziły się słowa, dary losu, kilka dźwięków, co przyprawia cię o dreszcz i to coś, co sprawia, jaki człowiek jest. Do magii piosenki dołożyła się również Urszula Dudziak. Pewnie wszyscy bardzo dobrze słyszeli jej solo w Darach Losu. Do dziś zachwyca słuchaczy. Pięknie tam zaśpiewała, tak spokojnie, tak nie po urszulowo-dudziekowsku, prawda? Eurythmics teraz. Radio Złote Przeboje, 11.33. Sweet Dreams.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę, a 10 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
4: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
5: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Castorama.
12: Teoria.
11: I praktyka.
12: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
11: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na Media Expert.

Enjoy the silence, rozkoszuj się ciszą, ale bez przesady, dlatego że w Radiu Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. jednak sprawiają mnóstwo radości. W związku z tym, żeby nie być gołosłowną, przed chwilką Depeche Mode z roku 1989, a teraz skoczymy sobie o parę ładnych lat do przodu i będzie Backstreet Boys, Quit Playing Games with My Heart. I to będzie rok 1996. Wakacje tego roku brzmiały właśnie tak, jak Quit Playing Games with My Heart, a zespół powstał w 93 roku w Orlando na Florydzie i w 98 roku burmistrz przekazał zespołowi Backstreet Boys klucz do miasta. A nie każdy zespół zasługuje na klucz do miasta na Florydzie. Radio Złote Przeboje.

0: Urszula pytała, ile masz lat? Za 3 minuty będzie południe i najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje. Tylko sprawdzone, sprawdzimy też oczywiście prognozę pogody i wracamy do muzyki.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: sama.
1: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
9: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Zbliża się południe, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Prezydent i ministrowie reprezentują Polskę na szczycie NATO. Dziś mija termin na rozwiązanie problemu w ochronie zdrowia. Lotnisko w Katanii na Sycylii zamknięte z powodu aktywności Etny. Dorota Wardecka, dzień dobry. Jest duża szansa na to, że Polska na szczycie NATO w Turcji będzie mówić jednym głosem, uważa zarówno rząd, jak i opozycja. Dziś w Ankarze rozpoczyna się dwudniowy szczyt NATO, na którym Polskę będą reprezentować prezydent Karol Nawrocki oraz szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz i szef MSZ-u Radosław Sikorski. O szczegółach Maciej Kluczka.
4: W deklaracji po szczycie ma się pojawić zapis o Rosji jako o stałym zagrożeniu dla NATO, mówiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050.
5: My potrzebujemy poczucia solidarności całego sojusza, jeśli chodzi o powstrzymywanie Rosji i wskazanie, że Putin jest zagrożeniem.
4: Dobrze, że przed szczytem NATO doszło do bezpośredniej rozmowy prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem, mówi z kolei poseł PiSu Andrzej Śliwka.
6: Prezydent Nawrocki rozmawiał z panem prezydentem Trumpem
7: i wicepremier Kosiniak-Kamysz rozmawiał z Pitem Hegsetem.
4: Polska w czasie szczytu będzie zabiegać o przeniesienie ze Stanów do Polski części produkcji pocisków do systemu Patriot.
2: Dziś mija termin, jaki premier Donald Tusk wyznaczył szefowej resortu zdrowia Jolancie Sobierajskiej-Grędzie na przygotowanie zmian, które poprawią funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. To pokłosie m.in. afery z wysokimi zarobkami lekarza bez specjalizacji w Szpitalu Południowym w Warszawie. Na zmiany czeka m.in. posłanka Lewicy Joanna Wicha z Sejmowej Komisji Zdrowia.
8: Mam nadzieję, że tam będą uwzględnione również propozycje Lewicy, które myśmy złożyli. Przede wszystkim maksymalna stawka godzinowa, czy też krotność wynagrodzenia, no bo jednak te płace w końcu trzeba uregulować.
2: A jutro premier ma ogłosić decyzję w sprawie przyszłości szefowej resortu zdrowia w rządzie. Wojewoda przejął zarządzanie ostatnim na Podlasiu ośrodkiem zbiorowego zakwaterowania dla Ukraińców w Podbiałostockim Wasilkowie. Władze gminy chciały jego likwidacji, twierdząc, że administrowanie nim to dodatkowe koszty. Zdaniem wojewody podlaskiego Jacka Brzozowskiego argumenty gminy są absurdalne, bo ośrodek utrzymuje państwo, a teraz zajmie się nim Urząd Wojewódzki.
9: Pracownicy Urzędu Gminy w Wasilkowie nie będą dokonywali żadnych technicznych czynności związanych z wysłaniem faktury do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, bo do tego się sprowadzała ta czynność techniczna.
2: W ośrodku przebywa 50 osób z grup wrażliwych, starszych i z niepełnosprawnościami. Działanie ośrodka zostanie wygaszone w marcu przyszłego roku. Lotnisko w Katanii na Sycylii zamknięte z powodu aktywności wulkanu Etna. Przyloty i odloty zostały wstrzymane najpierw do godziny 10. Teraz wiadomo, że utrudnienia potrwają do 14. Trwa erupcja Etny, a ze wschodniego zbocza krateru wydobywa się popiół wulkaniczny. Władze lotniska zaapelowały do pasażerów, by skontaktowali się z liniami lotniczymi i sprawdzili status swojego lotu. Cristiano Ronaldo rozegrał swój ostatni 27 mecz na piłkarskim mundialu. Więcej razy od niego na Mistrzostwach Świata zagrał tylko Messi. A Portugalia odpadła w 1/8 finału po porażce z Hiszpanią.
10: Oczywiście smuci mnie, że w ten sposób odpadamy z Mistrzostw Świata, ale zrobiłem co mogłem i odchodzę z czystym sumieniem. Czasem się wygrywa, czasem przegrywa, ale trzeba iść dalej.

0: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOActive, wspierających nawodnienie organizmu.
1: Wtorkowe popołudnie i mamy nadzieję, że i to popołudnie spędzicie mając przy sobie Radio Złote Przeboje i największe przeboje lat 80. i 90. przede wszystkim. Gosia Kościelniak, zapraszam. Belinda Carlisle już za chwilkę, ale wcześniej Bonnie M. i Sunny specjalnie dla Was.

Złote przeboje, 11 minut po godzinie 12. Dzisiaj, 7 lipca, obchodzony jest Światowy Dzień Czekolady, a w zestawieniu najbardziej czekoladowych miast w Europie wygrał Turyn. Znajduje się tam ponad 230 czekoladziarni. Wokół czekolady organizowanych jest tam mnóstwo atrakcji. Jedną z nich jest festiwal Cioccolato. Działają tam również muzea poświęcone temu przysmakowi. Co więcej, to właśnie z Turynu pochodzi połączenie czekolady z orzechami laskowymi oraz kawa z czekoladą i mlekiem. Z kolei belgijska Antwerpia też zajęła wysokie miejsce, bo tam znajduje się największe muzeum czekolady belgijskiej na świecie, Chocolate Nation. Wśród wyróżnionych europejskich miast znalazł się, tak, też polskie miasto jest, Kraków. Na 7 miejscu się uplasował. Tam działają liczne czekoladziarnie i organizowanych jest wiele warsztatów i wydarzeń poświęconych właśnie czekoladzie. Muszę już kończyć, bo myślinka leci. A tymczasem możemy, jak Grzegorz Ciechowski, zapytać czekoladę. Albo poprosić. Zapytaj, czy cię kocham.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu podpowiadamy, jak przetrwać upały.
1: Sprawdzimy, w jaki sposób powinniśmy się składzać.
0: Doradzimy, jak skutecznie się nawadniać i jak chronić się przed udarem.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje.

0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
3: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
4: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
5: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.

0: przed nami, no właściwie symbol wakacji, jeśli chodzi o piosenki. Mając 15 lat, nasza gwiazda zaczęła brać udział w konkursach piękności z powodzeniem, ale postanowiła postawić na karierę wokalną. Pierwszy międzynarodowy singiel wydała w 1986 roku pod tytułem Sexy Girl, a potem Boys. No to już wszyscy wiemy, chodzi o Sabrinę. Sam teledysk wywołał oczywiście ogromne kontrowersje, między innymi w Wielkiej Brytanii, w końcu został tam zakazany, czyli najlepsza reklama. Niczym nie zrażona Sabrina kontynuowała karierę, stając jedną z najjaśniejszych gwiazd lat 80. i 90.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Wow.

0: Bo w media ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
2: Namiotem to nigdy nie wiadomo. Albo będzie jak w hotelu, albo jak na łodzi podwodnej.
3: A ekstra pensja od Lotto będzie wpływać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w gigapensję, by co miesiąc dostawać 20 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: detalii i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media

kultowe przeboje, kultowe teksty. Tekst na podstawie własnych wakacyjnych przeżyć napisał Marek Dutkiewicz, który w swojej książce Jolka, Jolka, pamiętasz? Historię nagrania tak wspominał. Po raz pierwszy utwór został zarejestrowany w 1982 roku podczas sesji nagraniowej w poznańskim hotelu. To był akurat okres, kiedy do zespołu na krótko dołączył Felicjan Andrzejczak i nagrał 2 czy 3 wersje Jolki. Każda była świetna. Idealnie trafił z tym swoim charakterystycznym, histeryczno-dziadowskim zaśpiewem. No a zdaniem publicystów pojawienie się utworu na falach radiowych w 1982 roku zapoczątkowało w Polsce baby boom tamtej dekady. Radio Złote Przeboje.

Britney Spears tuż przed godziną 13. Za 5 minut będzie 13. Najważniejsze tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, prognoza pogody, a potem kolejna godzina wczesnego popołudnia wtorkowego. Wspólna, mam nadzieję.

0: Autopromocja.
1: Mistrzowie futurystycznych brzmień powracają do Polski. Radio Złote Przeboje wysyła słuchaczy na koncert grupy OMD. Zgłoś się do konkursu i bądź częścią niezwykłego wydarzenia. Wejdź na złoteprzeboje.pl, słuchaj nas i zdobądź złoty bilet na koncert OMD w Warszawie. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 17:00. Spraw, by to lato brzmiało jak syntezator w przyszłości.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Ale duża.
10: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
9: To co?
10: To do Media Expert.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
12: Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
15: Już prawie 13:00, zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Ważne oświadczenie dotyczące produkcji pocisków do wyrzutni Patriot w Ankarze. Nord Stream nie dostanie odszkodowania za zniszczenie gazociągu do Europy. IMGW wydało alerty przed burzami i wichurami również trzeciego stopnia. Dorota Wertycka. Wołodymyr Zełenski jest już w Ankarze na rozpoczynającym się szczycie NATO, gdzie ma wystąpić z szefem sojuszu Markiem Ruttem, ale dziś uwaga uczestników skupia się głównie na przemyśle zbrojeniowym i nowych kontraktach. Jak donoszą media, dojdzie do podpisania oświadczenia woli o utworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowania głośnych w ostatnich dniach pocisków do wyrzutni Patriot. Cezary Jaszczyk.
16: Mamy do czynienia z elementem szerszego amerykańskiego planu. Chodzi o tak zwaną współprodukcję kluczowych rodzajów broni. Waszyngton chce w ten sposób zwiększyć możliwości produkcyjne. Ich braki pokazała wojna w Iranie. Bo gdy Amerykanie masowo wystrzeliwali pociski i cały przemysł został przestawiony głównie na ich potrzeby, reszta państw musiała czekać w kolejce. To ma się zmienić. A jak już wcześniej zapowiadali przedstawiciele amerykańskiej administracji, wybierani do programu będą najbardziej zaufani sojusznicy. Oprócz Polaków dokument mają podpisać Niemcy, Holendrzy i Szwedzi.
15: Nord Stream przegrał sprawę o 580 milionów euro odszkodowania za zniszczenie gazociągu do Europy. Ubezpieczyciele nie muszą wypłacać spółce setek milionów euro. Tak uznał sąd. W Londynie oddalił żądanie Rosjan, podkreślając, że spółce nie należą się pieniądze, ponieważ polisy nie obejmują szkód wojennych. W 2022 roku 3 z 4 nitek gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2 na Morzu Bałtyckim w pobliżu Danii zostały zniszczone w wyniku eksplozji. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 7 województw na południu. To śląskie, małopolskie, podkarpackie oraz częściowo dolnośląskie, opolskie, świętokrzyskie i lubelskie. Burzom ma towarzyszyć wiatr w porywach do 80 km na godzinę oraz grad. Są też alerty przed silnym wiatrem pierwszego, drugiego oraz najwyższego trzeciego stopnia. Te najsilniejsze wichury mogą się pojawić na Pomorzu. Wiatr ma wiać średnio z prędkością 80 km na godzinę w porywach do 120. Alert pierwszego stopnia przed silnym wiatrem na Pomorzu Zachodnim oraz Warmii i Mazurach. Po pół roku strefy czystego transportu w Krakowie miasto zyskało 17 milionów złotych. To pieniądze z opłat za wjazd aut niespełniających norm emisji spalin. Pieniądze w pierwszej kolejności pokrywają koszty funkcjonowania strefy. Nadwyżka ma zostać przeznaczona na poprawę jakości powietrza, wyjaśnia Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
12: Zgodnie z uchwałą miasto może te pieniądze wydać na ekologiczny transport miejski. Mowa tutaj o niskoemisyjnych autobusach komunikacji miejskiej.
15: Gminy z tak zwanego obwarzanka będą mogły go wykorzystać do własnej walki ze smogiem. Saperzy we Wrocławiu usunęli niewybuch z II wojny światowej znaleziony podczas prac ziemnych w samym centrum miasta, przy ulicy Trzemeskiej. Przed akcją saperów trzeba było ewakuować mieszkańców. To rejon zamieszkały przez 3000 osób, ale ostatecznie w podstawówce, w której przygotowano miejsca dla ewakuowanych, przebywało około 120 osób.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
17: Duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami dzisiaj, opady deszczu, a w południowej połowie Polski możliwe burze. Porywisty wiatr, szczególnie nad morzem i od 16-17 na Pomorzu i Północnym Wschodzie do 23-24 stopni w Krakowie i Tarnowie oraz na Śląsku.

Tak, to nasz kochany Rod Stewart w Radiu Złote Przeboje 13.11. A kto chce się wybrać na koncert zespołu AMD ze złotym biletem od Radia Złote Przeboje w dłoni? No to zapraszamy, żeby dołączył do zabawy. Jeszcze w tym tygodniu mamy dla Was takie złote bilety. Trzema słowami nas należałoby zaskoczyć, a mianowicie rozwinąć w najbardziej kreatywny sposób skrót OMD, używając właśnie tylko trzech słów na O, na M i na D, na D. A potem słuchać Radia Złote Przeboje, bo zadzwonimy do osoby, która zrobi to najciekawiej. Dzisiaj po południu kolejna wygrana. Dołączyć można na naszej stronie złoteprzeboje.pl.

razem wielki przebój Michaela Jacksona sąsiaduje w Radiu Złote Przeboje z ogromnym przebojem Sade. Legendarna grupa Sade, oczywiście z wokalistką Sade Adu, został oficjalnie wybrany do grona artystów wprowadzonych do Rock and Roll Hall of Fame w prestiżowej klasie. Właśnie w tym roku, 2026, doceniono zespół za niezłomną wizję artystyczną, za tworzenie własnej ścieżki poza komercyjnymi trendami i sprzedaż ponad 50 milionów płyt. Warto przypomnieć, że po raz pierwszy Sade było nominowane do tego wyróżnienia w 2024 roku. No to teraz się porozkoszujmy troszkę tymi upojnymi dźwiękami. 13:30, Radio Złote Przeboje i Sade.

0: autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 lipca. Cena przed obniżką 16,95.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
6: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
5: Nawet tutaj musisz.
7: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
5: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
6: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
8: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOS, siedzibą we Wrocławiu.
9: Kaufland jest fresh!
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złoty 49 za kilogram. A pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
11: fresh. Słyszysz? To krasz od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crush. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
16: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
15: A, no i merci bardzo.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Reklama.

0: Uwielbiam Californication, ale mi się głównie kojarzy... W ogóle nie wiem, dlaczego ten zespół z błotem pośniegowym.
1: A w ogóle nie wiesz dlaczego? To ja w ogóle nie pytam dlaczego.
0: Nie wiem.
1: Co bez sensu, no okej. Słuchaj, a z czym ci się kojarzy Miami Sound Machine?
0: Z dużym wozem strażackim.
1: Fantastycznie.

0: Formacja nieżywych schabów w Radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 14 mówić będziemy m.in. o planie reformy ochrony zdrowia. Premier przedstawi najpóźniej jutro plan na ten temat, a my właśnie na ten temat trochę więcej powiemy za chwilę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
1: Mm-hmm.
0: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
1: Oh.
0: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
2: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
3: Bo w Media
5: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Magda, wszystko w porządku?
7: Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: Reklama.
12: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
13: Jest wtorek, 7 lipca. Pora na wiadomości Radia Złote Przeboje.
14: W Europie powstanie Centrum Serwisowania Pocisków do systemu Patriot. Plan reformy ochrony zdrowia premier przedstawi najpóźniej jutro. Ponad 120 kąpielisk nad Bałtykiem z zakazem kąpieli. Dorota Wartycka. Polska, USA, Niemcy, Holandia i Szwecja podpisały porozumienie w sprawie utworzenia w Europie Centrum Serwisowania Pocisków do systemów Patriot. Do podpisania dokumentu doszło w Ankarze podczas szczytu NATO. To znacznie zwiększy moce oraz przyspieszy produkcję i serwis pocisków, podkreśla minister obrony i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, który wraz z szefem MSZ-u oraz prezydentem reprezentuje Polskę w Ankarze. A podczas szczytu NATO nie jest planowane spotkanie Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim, poinformował właśnie szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Ukraina nie jest członkiem sojuszu, ale prezydent Zełenski jest na szczycie NATO w roli gościa. Zdaniem polityków koalicji rządzącej rozmowa obu prezydentów byłaby dobrą okazją do próby deeskalacji konfliktu, jaki wybuchł między Kijowem a Warszawą, mówi Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej.
15: Bo jeżeli ma dojść do takiego spotkania, słyszeliśmy, że takie sygnały ze strony ukraińskiej są, to najpierw trzeba po prostu być na tym szczycie i rozmawiać.
16: Czy jest spotkanie z prezydentem Zełenskim? Nie, nie ma takiego planowanego bezpośredniego spotkania. Natomiast na tej dzisiejszej kolacji najpewniej będzie prezydent Zełenski. Nie wykluczamy, że może dojść do jakiejś interakcji.
14: Odpowiada minister Marcin Przydacz z kancelarii prezydenta. Wracamy do kraju. Najpóźniej jutro resort zdrowia ma zaprezentować plan w sprawie reformy ochrony zdrowia, przekazał przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk.
17: Przed panią minister i szefostwem NFZ-u stoi bardzo pilny obowiązek przygotowania rozwiązań, także systemowych, dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Na tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin. Jeszcze dzisiaj będziemy te rozmowy kontynuować.
14: W wyniku afery dotyczącej Szpitala Południowego w Warszawie premier Donald Tusk oczekiwał plan reformy ochrony zdrowia. Odpowiedzialna za przygotowanie zmian jest szefowa resortu zdrowia i szef NFZ-u. Państwowa Inspekcja Pracy może od dziś przekształcać umowy cywilnoprawne i B2B w umowy o pracę. Inspektorzy spodziewają się napływu skarg od pracowników, którzy pracują na umowach zlecenie, a wykonują pracę jak na etacie. Najwięcej takich osób jest w gastronomii, handlu i branży budowlanej, wymienia pełniąca obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy Sylwia Krawczyk.
18: Największym obszarem będzie gromadzenie dowodów. To nie jest tak, że inspektor pracy wkroczy i tak jak czasami słyszałam pytania, jednym podpisem zlikwiduje umowy cywilnoprawne. Tak nie będzie.
14: Jeśli jednak skarga będzie zasadna, a pracodawca nie zgodzi się na przekształcenie umowy, to sprawa trafi do sądu. Zakaz kąpieli na ponad 120 kąpieliskach nad Bałtykiem. Powodem są wysokie fale, silny wiatr i silne prądy wsteczne. W województwie zachodniopomorskim zamkniętych jest około 110 kąpielisk, między innymi w Świnoujściu, Międzyzdrojach i Sarbinowie. W województwie pomorskim zakaz wchodzenia do wody obowiązuje w Ustce, Przewłoce, Poddąbiu, Dębinie, Rowach, Łebie i Lubiatowie. Informacje o stanie kąpielisk można znaleźć w serwisie kąpieliskowym pod adresem sk.gis.gov.pl. W MSWiA ruszają szkolenia z cyberbezpieczeństwa i AI. Po raz pierwszy wezmą w nich udział strażnicy graniczni. Mundurowi dowiedzą się m.in. jak wykorzystywać sztuczną inteligencję, rozpoznawać dezinformacje i identyfikować techniki manipulacji.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Prawie wszędzie dzisiaj chmury, a z tych chmur przelotne deszcze. Na południu również burze. Temperatura maksymalna od 16 stopni nad morzem, przez około 20 w centrum, do 24 stopni na Dolnym Śląsku. Po 4 latach przerwy Bon Jovi zaczynają dzisiaj serię koncertów w Madison Square Garden. Mam wiadomość z pewnego źródła, ostatnie bilety jeszcze można wyrwać. Jerzy Telesiński, dzień dobry, gram wam na to jak na lato, nawet kiedy pada.

Eddie Grant w wieku 12 lat przefarbował sobie włosy na biało. Ludzie w Londynie schodzili mu podobno z drogi, a jeden z kierowców tak się na niego zagapił, że zderzył się z innym pojazdem. Ojciec Diego zażartował wtedy, że teraz wszyscy w rodzinie powinni się przefarbować, ale w gruncie rzeczy to rozumiał bunt syna, zresztą ojciec też był muzykiem. Największe przeboje lat 80. i 90. mam dla was przez całe lato.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
4: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
8: Mm-hmm.
7: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
8: Oh.
7: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg Alma tryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
1: Reklama.

Gees i klasyka ery disco w Radio Złote przeboje More Than A Woman. To była ta jedna z tych piosenek, które zapewniły gorączce sobotniej nocy jej wielki sukces. Cały świat zaczął tańczyć do tego utworu, mówił o nim Maurice Gibb. A ja przypomnę tylko na marginesie, że to Stevie Wonder miał być autorem muzyki do filmu, ale producenci się z nim nie dogadali i dopiero wtedy zadzwonili do Bee Geesów. Agnieszka Chylińska w Radiu Złote Przeboje.

0: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
12: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. Super! W niskich cenach. Bo w Media Expert
13: dalej masz. Reklama. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
14: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów, autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.

Madonna wydała nowy album Confessions 2. Krytycy już ogłosili, że to najlepsza płyta od 20 lat. Ciekawy artykuł na temat Madony. Jej kariery znajdziecie na złoteprzeboje.pl, a ja dodam, że artystka powiedziała kiedyś, że jej słynny utwór Music zawdzięcza koncertowi Stinga, który ją zainspirował. Sting z kolei w swoich utworach wykorzystuje fragmenty wokali Madony, czyli wszystko zostaje w złotoprzebojowej rodzinie.

0: Looking for Love to oczywiście September w Radiu Złote Przeboje, w którym będziemy ostrzegać przed oszustami, którzy wysyłają SMS-y wzywające do zapłaty za parking. Jak nie dać się nabić w butelkę, usłyszycie o 15:00.
1: Radio Złote Przeboje.

0: złote przeboje. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów, autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. cherry.rzeszow.pl.
2: Autopromocja.
3: Dobrze rozpoczęty dzień to gwarancja uśmiechu na kolejne godziny. Dlatego nie ryzykuj. Postaw na wspólny poranek ze Słoneczną Brygadą Radia Złote Przeboje. Tylko oni potrafią poprawić nastrój, wywołać śmiech, powiedzieć o tym, co istotne i zamienić każdą chwilę w szczere złoto. Sprawdź to sam. Włącz Radio Złote Przeboje już jutro o 6.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
10: Bo w Media
12: Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Reklama.
15: Słuchacie Radia Złote Przeboje we wtorek. Jest 7 lipca, posłuchajmy wiadomości.
16: Zaczęło się spotkanie Komisji Trójstronnej do spraw zdrowia. Nowe umowy podpisane w Ankarze przez kraje NATO. Uwaga na oszustów, wysyłają SMS-y wzywające do zapłaty za parking. Dorota Wertycka, nie szefowa resortu zdrowia, a jej zastępczyni bierze udział w spotkaniu w ramach Komisji Trójstronnej do spraw zdrowia. A dziś prawdopodobnie sama minister przedstawiła premierowi plan ratunkowy dla systemu ochrony zdrowia. Tak mówił Donald Tusk przed posiedzeniem rządu.
17: Przed panią minister i szefostwem NFZ-u stoi bardzo pilny obowiązek przygotowania rozwiązań, także systemowych, dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Mam nadzieję, że jutro pani minister będą gotowi do prezentacji naszych ustaleń.
16: O potrzebie zmian zrobiło się głośno m.in. po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym. Szereg nowych umów zbrojeniowych wartości miliardów dolarów. W Ankarze, gdzie trwa pierwszy dzień szczytu NATO, państwa członkowskie i firmy zbrojeniowe podpisują całe pakiety nowych kontraktów. Jakie dokładnie umowy są podpisywane i jak mają wzmocnić sojusz? To pytanie do Cezarego Jaszczyka.
18: Sojusz w najbliższych 5 latach zainwestuje ponad 40 miliardów euro w obronę przeciwdronową. Aby usprawnić proces zakupów, powstanie specjalna platforma, która będzie oferować sprawdzone systemy odpowiadające natowskim standardom. Szef NATO Mark Rutte w Ankarze mówił też o innej inicjatywie. Uruchomieniu międzynarodowego projektu, którego celem będzie skuteczniejsze pozyskiwanie surowców krytycznych. Dla naszych zdolności obronnych, byśmy byli gotowi i silni, musimy mieć pewność, że nasze zaplecze przemysłowe i łańcuchy dostaw są odpowiednio zabezpieczone. Nowe umowy zakładają też rozwój sojuszniczej współpracy w kosmosie czy zakup nowych samolotów rozpoznawczych.
16: Uwaga na oszustów podszywających się pod operatorów stref płatnego parkowania. Eksperci z CERT ostrzegają przed przestępcami, którzy wysyłają SMS-y z informacją o rzekomej konieczności opłacenia zaległości za parking. W ten sposób wyłudzają dane albo pieniądze. W SMS-ie jest link mający prowadzić do serwisu płatności. W rzeczywistości przekierowuje na stronę przygotowaną przez przestępców. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami. Alerty pierwszego stopnia zostały wydane dla południa Polski, to województwa śląskie, małopolskie, podkarpackie oraz częściowo dolnośląskie, opolskie, świętokrzyskie i lubuskie. Burzom ma towarzyszyć wiatr w porywach do 80 km na godzinę oraz grad. Są też alerty przed silnym wiatrem pierwszego, drugiego oraz najwyższego trzeciego stopnia. Te najsilniejsze wichury na Pomorzu. Wiatr ma tu wiać średnio z prędkością 80 km na godzinę w porywach do 120. Alert pierwszego i drugiego stopnia na Pomorzu Zachodnim oraz Warmii i Mazurach. A przy sprzyjającej pogodzie można wybrać się na nowy cykl letnich spacerów miejskich w Katowicach. W planie jest 17 różnych wypraw, mówi Agnieszka Maliszczak-Hanzel z Instytutu Korfantego.
12: Odkryjemy architekturę i murale, poznamy mroczne, kryminalne historie przedwojennych Katowic, wyruszymy śladami Wojciecha Korfantego i odkryjemy niezwykłe dziedzictwo niematerialne regionu pieszo i na rowerze.
16: Spacery są darmowe, ale na niektóre trzeba się zapisać, bo jest ograniczona liczba miejsc.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Okolice Wrocławia to dzisiaj najcieplejsze miejsce, maksimum 24 stopnie. To nie za dużo. Odpoczywamy od upałów w Polsce centralnej 20 stopni. Nad morzem tylko 16. Na południu możliwe burze, wszędzie chmury, wszędzie przelotny deszcz. Sierpień za pasem, 24 sierpnia koncert OMD w Warszawie, a ja mam na to wydarzenie podwójne zaproszenia. Za chwilę dokładnie powiem wam, co robić, żeby jeszcze dzisiaj takie podwójne zaproszenia wygrać. Nazywam się Jerzy Telesiński. Wtorek.

Inner Circle, wybitnie wakacyjne brzmienie, no bo gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje, w którym do końca tygodnia mam dla was podwójne zaproszenie na sierpniowy koncert legendarnej grupy OMD. Wasze zadanie? Trzeba rozwinąć w najbardziej kreatywny sposób skrót OMD, używając tylko trzech słów. Bilety czekają. Sprawdźcie na złoteprzeboje.pl, jak po 17 je wygrać.

0: Reklama. Autoglas naprawia,
1: autoglas wymienia. Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24,39.
7: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Słuchaj uważnie Radia Złote Przeboje i wygraj złoty bilet na koncert OMD w Polsce. I hear a lot of stories, I suppose they could.

Rząd Wielkiej Brytanii kłamie, twierdzi Fergal Sharkey, legenda muzyki lat 80., która to właśnie przed chwilą zaśpiewała w Radiu Złote Przeboje, a protestuje przeciwko wodociągowemu brytyjskiemu gigantowi. Kto by pomyślał, prawda? Ogniem i mieczem, czyli film o polsko-ukraińskich stosunkach, czyli też jesteśmy na bieżąco, a więc Edyta Górniak i Mietek Szcześniak. A ten duet u nas, bo gram wam na to jak na lato.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do MediaExpert.
5: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
7: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, fileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
14: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
15: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

okazji tegorocznego Dnia Kanady rockowy gwiazdor przygotował utwór 51st State, którego tytuł oczywiście nawiązuje do farmazonów Donalda Trumpa, sugerujących, że Kanada mogłaby w przyszłości stać się 51. stanem USA. Więc jeśli chodzi o politykę i muzykę, to dodaję szybko, że premier Australii przeprosił właśnie i Kylie Minogue, i wszystkie kobiety za swoje seksistowskie farmazony. Trzeba powiedzieć, ręce opadają, ale na całe szczęście uszy do góry i największe przeboje lat 80. i 90. u nas.

Kylie Minogue w radiu Złote Przeboje, już za chwilę 16:00 wiadomości, a w nich będziemy mieć dla Was nowe informacje w sprawie wypadku autobusu przy warszawskim Dworcu Zachodnim. Szczegóły o 16:00.

0: Autopromocja.
1: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 10:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99.

0: wszystkie meble ogrodowe i rowery ze zwrotem 50% w Ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 8 lipca. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Kaufland.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Tu Radio Złote Przeboje we wtorkowe popołudnie. Zapraszam na wiadomości.
9: Osobiste konta inwestycyjne bez podatku Belki od nowego roku. Nowe informacje w sprawie wypadku autobusu przy Stołecznym Dworcu Zachodnim. Śnięte ryby w kolejnej rzece. Jest zakaz wejścia do wody. Dorota Wertycka. Zyski z części naszych oszczędności i inwestycji przestanie zjadać 19% podatek Belki. Przepisy, które przeszły przez Sejm, mają wejść w życie od nowego roku. Tomasz Prusek z Fundacji Przyjazny Kraj wyjaśnia, że z podatku zwolnione będą nasze pieniądze do 100 tysięcy złotych, ale tylko te wpłacone na nowe, osobiste konta inwestycyjne.
10: Ta propozycja, która jest obecnie na stole, czyli OKI, jest pewnego rodzaju kompromisem między oczekiwaniami inwestorów, między deklaracjami politycznymi, a potrzebami budżetu.
9: Który na podatku Belki zarabia co roku niebagatelne 10 miliardów złotych. Kolejni przywódcy zjeżdżają do Ankary, gdzie dziś rozpoczyna się szczyt NATO. Liderzy wieczorem wezmą udział w oficjalnej kolacji organizowanej przez prezydenta Turcji. Będzie tam też prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. Więcej o tym z Ankary, Cezary Jaszczyk.
11: Wołodymyr Zełenski zdążył już wygłosić przemówienie w towarzystwie szefa NATO Marka Ruttego. Mówił w nim o codziennych wyzwaniach walczącego kraju. Nawiązał też do niepewnego członkostwa Ukrainy w sojuszu. Mam do was pytanie. Czy naprawdę wierzycie, że to w porządku, że państwo z takimi zdolnościami obronnymi pozostaje poza sojuszem? Z jednej strony rozmowy i deklaracje co do członkostwa Kijowa w NATO w ostatnim czasie wyraźnie ucichły. Z drugiej, Ukraińcy bardzo chcieliby pozyskać licencję na produkcję zachodniego, przede wszystkim amerykańskiego uzbrojenia. I do braku zgody w tej sprawie także nawiązywał Zełenski. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że sojusznicy zgodzą się za to na kolejny solidny pakiet wsparcia dla Ukrainy.
9: Nawet kilka tygodni może zająć śledczym sprawdzanie tak zwanej czarnej skrzynki autobusu, który w niedzielę wpadł do przejścia podziemnego w okolicach warszawskiego Dworca Zachodniego. Nie jest też planowane postawienie zarzutu kierowcy autobusu, bo prawdopodobnie niesprawny był układ kierowniczy i elektroniczny pojazdu. Biegli dokładnie zbadają autobus, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba.
12: Konieczne jest przeprowadzenie opinii zabezpieczenia śladów powypadkowych, czyli tak zwanego komputera czarnej skrzynki.
9: Prokuratura wszczęła już śledztwo pod kątem sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Kolejny zakaz wejścia do rzeki, tym razem chodzi o rzekę Jeziorka w gminie Piaseczno oraz pobliskie zbiorniki. To z powodu masowego śnięcia ryb. Przyczyną jest prawdopodobnie przyducha, czyli spadek poziomu tlenu w wodzie. Do podobnego zjawiska doszło ostatnio w rzece Bóbr na Dolnym Śląsku. Powodem mogą być też ostatnie ulewy, mówi burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz.
13: Przy deszczach nawalnych, tak, ulewach, z oczyszczalni ścieków, choćby w Piasecznie, woda dostawała się do kanalizacji sanitarnej. Nastąpił przelew tych ścieków. To wpływa negatywnie na procesy i wtedy nie jesteśmy w stanie dotrzymać wymagań, jeżeli chodzi o jakość ścieków oczyszczonych, odprowadzanych do rzeki.
9: Dokładna przyczyna śnięcia ryb jest jeszcze badana. Król Belgów Filip pojawi się na ćwierćfinale piłkarskich mistrzostw świata, w którym Belgia zagra z Hiszpanią. Mecz odbędzie się 10 lipca w Los Angeles. To pierwsza podróż monarchy na rzecz Czerwonych Diabłów podczas tego turnieju.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. To jest grane.
15: Grzegorz Pałka, zapraszam. Zaczynamy nad morzem przez całe wakacje, ale i po nich trwać będzie sezon na zawinięcia wycieczkowców do portu Gdynia. To moment, na który czeka wiele osób. Z kolei w sobotę Gdynia stanie się stolicą Kaszub. Po 20 latach do miasta wraca światowy zjazd Kaszubów. Będą dwie sceny muzyczne, regionalne przysmaki i sporo rodzinnych animacji. A do kina można wybrać się na piątą już odsłonę Toy Story, co oznacza, że rodzice mogą spokojnie zabrać swoje dzieci na kontynuację historii, którą sami z zapartym tchem oglądali ponad 30 lat temu. W polskiej wersji postacie mówią głosami Igora Kwiatkowskiego i Łukasza Nowickiego. A jeśli wakacyjny czas spędzacie w Wiśle, to już jutro w Muzeum Beskidzkim do zobaczenia pokaz tradycyjnego wykonywania masła i sera, to od 10:00. Natomiast 22 lipca będzie bardziej słodko. W programie mamy bowiem pokaz pszczelarski.
14: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Pogoda.
16: Mocno wieje na północy, tutaj najchłodniej, do maksymalnie 16 stopni, przeważnie w okolicach 20 stopni. To Polska Centralna, najcieplej na południu, ale to tutaj możliwe burze, a deszcz przelotny właściwie wszędzie możliwy. Motywację można wytrenować. Psychologowie radzą, co naprawdę działa, a ja powiem wam o tym o 16:30 w programie Dobrze Wiedzieć. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Elton John.

Country Club i Karma Chameleon w Radiu Złote Przeboje, w którym jutro będę miał dla was kolejny wspaniały zestaw podróżnika. Zapraszam do zabawy palcem po mapie. W ciągu dnia trzy podpowiedzi, no i nasza złotoprzebojowa zabawa geograficzno-muzyczna. Wszystko jutro wyjaśnimy wam krok po kroku. Wy pamiętajcie tylko o tym, żeby być z nami przez całą środę. Nagrody już czekają, a my gramy. Na to jak na lato.

0: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
1: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Reklama.

0: Pan ostatkiem wielki rejs. Popłynęliśmy z Krzysztofem Krawczykiem, a teraz kilka słów o tym, jak zwiększyć motywację i poczucie celu po urlopie, po wakacjach, po powrocie do pracy będzie jak znalazł.
1: Dobrze wiedzieć latem.
0: Dlaczego niektórym udaje się wytrwać w postanowieniach? Otóż okazuje się, że odpowiedź nie leży w silnej woli, a w działaniu psychiki. Psychiki, którą można wytrenować, motywację i determinację można rozwijać. Po pierwsze, musimy wiedzieć, dlaczego cel, który sobie wyznaczamy, jest dla nas ważny. Wiele celów nie stawiamy sobie dlatego, że naprawdę są nasze, ale dlatego, że powinniśmy. No i wtedy nawet, kiedy pada deszcz, dziecko nie dało nam się wyspać, szef zlecił pilne zadanie, kiedy człowiek jest zmęczony, mózg szukać będzie ulgi. Dlatego jeśli nie mamy ochoty na przykład na ćwiczenia, to warto przynajmniej pójść na spacer na 10 minut. Jeśli chcemy odłożyć nieprzyjemne zadanie na później, no to ustawmy sobie na przykład minutnik na 15 minut, dajmy sobie oddech i zabierzmy się za to zadanie za chwilę. To drobiazg, ale ważny. Jednym z najsilniejszych czynników motywujących jest poczucie, że coś poszło do przodu. Może tylko odrobinę. Niekoniecznie chodzi o wielki sukces, o wielkie brawa czy wielką premię. Często wystarczy dostrzec, że dzień po prostu nie był zmarnowany. Dotyczy to również życia osobistego, więc jeśli chcemy nauczyć się angielskiego, nie musimy codziennie wkuwać długich lekcji. Czasami wystarczy 10 minut osłuchania się z językiem i to już będzie sukces. Jeśli chcemy posprzątać zagracone mieszkanie, nie musimy zaczynać od generalnego sprzątania całego domu. Wystarczy zamieść podłogę. Mózg odbiera sygnał, coś się ruszyło, no i już jest nieźle. A do tego nawyki chronią motywację, kiedy nie mamy na coś ochoty. Warto wypracowywać w sobie nawyki.
1: Dobrze wiedzieć latem.

0: Autopromocja.
1: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
1: i muzyka, która od zawsze poprawia humor.
3: Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
0: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, sileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
13: Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
13: Mm-hmm.
14: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
13: Oh.
14: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
17: Marek, ja coś Ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
18: Roman, przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
17: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
18: Znam ten sposób. Kosztowny.
17: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
18: To dlatego taka koperta.
17: A coś ty myślał, że od życzeń utyła, Marek? Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
19: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
20: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
21: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
22: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
23: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
0: dalej masz. Reklama.
24: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
25: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
1: Złote przeboje w drodze.
2: Wtorkowe popołudnie z wichurami na północy i nad morzem, z burzami w południowej Polsce. Uważajcie zwłaszcza na Pomorzu. Alerty trzeciego stopnia przed silnym wiatrem, który może się rozpędzać w porywach do 120 km na godzinę. A na Lubelszczyźnie uwaga na trasie S12 na odcinku między węzłami Nałęczów i Jastków w pobliżu miejscowości Zagrody. Osobówka uderzyła w bariery energochłodne, utrudnienia na jezdni w stronę Lublina.
3: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Carbazar.pl.
25: Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

Sandra w Radiu Złote Przeboje. Niecały miesiąc temu miała urodziny, oczywiście, że nie powiem które. Za to powiem, że to jest jednak nieco zaskakujące, że ta piosenka, którą zagram wam w Radiu Złote Przeboje, w przyszłym roku będzie miała 30 lat. Ale jak to już?

0: Jaisza.
1: Magma i Jaisza i Radio Złote Przeboje, w którym o 17:00 tylko sprawdzone wiadomości. Będziemy ostrzegać przed wichurami i burzami. Są alerty trzeciego stopnia. Za chwilę powiemy wam, gdzie będą obowiązywać.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat G&G Auto Rzeszów przy ulicy Lubelskiej 50D w Rzeszowie. Szczegóły u partnerów marki.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz.
6: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
7: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
8: Reklama.
9: Jest 7 lipca, jest wtorek, jest Radio Złote Przeboje, a w nim wiadomości.
10: Porozumienie o serwisowaniu pocisków do systemu Patriot podpisane. Uwaga na wichury i burze, są alerty trzeciego stopnia. Zmiany w prawach pasażerów linii lotniczych przyjęte przez Europarlament. Dorota Wertycka. To już oficjalne. Polska podpisała porozumienie w sprawie serwisowania pocisków do amerykańskich wyrzutni Patriot. Informację potwierdził minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, który przebywa na szczycie NATO w Ankarze. A na miejscu jest także nasz wysłannik Cezary Jaszczyk.
11: Porozumienie ma na celu budowę europejskich zdolności serwisowania rakiet, co ma zwiększyć ich dostępność w całym sojuszu. Polska podpisała tę umowę razem z Amerykanami, Niemcami, Holendrami i Szwedami. A jeśli chodzi o pozostałe umowy, to dziś w Ankarze mamy ich dosłownie wysyp. Mówił o tym sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Sojusznicy zgodzili się nie tylko na inwestycje w obronność w skali 5% PKB, ale i zwiększenie produkcji i innowacji w dziedzinie obronności. Teraz, rok później, w Ankarze widzimy już tego rezultaty. Mowa m.in. o umowie na modernizację natowskich systemów wczesnego ostrzegania, czy porozumienie w sprawie dostępu do surowców krytycznych oraz wieloletni program budowy sił dronowych.
10: Jutro opinia publiczna ma poznać wyniki rozmów z kierownictwem resortu zdrowia i NFZ-u, przekazał premier Donald Tusk. Rozmowy trwały łącznie kilkadziesiąt godzin. Temat to nieprawidłowości w systemie płac, wycena świadczeń i organizacja pracy szpitali. Szef rządu zapowiedział, że jutro resort zdrowia będzie gotowy do prezentacji ustaleń. Uwaga na wichury i burze. Porywy wiatru mogą przekroczyć 100 km na godzinę. IMGW wydało żółte, pomarańczowe i czerwone alarmy. Te najwyższego stopnia obejmują województwo pomorskie oraz powiaty pucki i nowodworski, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
12: Najbliższe godziny to dość silny i porwisty wiatr na północy, północnym wschodzie i centrum kraju. Tutaj na wybrzeżu wiatr do 120 km na godzinę. Niewykluczone, że te wartości będą jeszcze wyższe. Sztorm na Bałtyku 10-11 w skali Beauforta, natomiast na południu burze z gradem i intensywnym opadem deszczu.
10: Szczególnie zagrożona ze względu na wichury jest Mierzeja Wiślana, Zatoka Gdańska i okolice Helu. Bez dopłat za przedmiot osobisty, mały plecak pod fotelem. Takie zmiany praw pasażerów linii lotniczych przegłosował Parlament Europejski. Kompromis zakłada przedmiot osobisty o określonych wymiarach, maksymalnie 40 na 30 na 15 cm w cenie biletu i domyślne pokazywanie cen już z bagażem podręcznym, mówi Marta Wcisło, europosłanka Koalicji Obywatelskiej.
13: Nareszcie cena biletu ma być jasna od początku, także z bagażem podręcznym.
10: Przepisy wejdą w życie za rok. Dziś poznamy ostatnich dwóch ćwierćfinalistów piłkarskiego mundialu o awans do najlepszej ósemki. Najpierw o godzinie 18 zagrają mistrzowie świata Argentyńczycy. Przemysł. Przemysław Pozowski.
8: Argentyna zagra w Atlancie z Egiptem, więc wszyscy huchają i dmuchają na Leo Messiego, mówi trener Albiceleste Lionel Scaloni.
14: Z Leo myślę, że wszystko jest w porządku. Nie wspominał nic. Niedawno rozegrał 120 minut i ma 39 lat, ale nawet jeśli mu coś dolega, to mi nie powiedział, więc i tak zagra.
8: O 22 z kolei mecz w Vancouver, gdzie Szwajcaria zmierzy się z Kolumbią.
10: A na razie do ćwierćfinałów awansowało 5 drużyn z Europy i Maroku.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
15: Pogoda.
9: Nie mamy co liczyć na słońce już do końca dnia. W większości Polski duże zachmurzenie, miejscami popada, a na południu zapowiadamy nadal burze. Na termometrach 16 stopni nad morzem do 24 stopni na Dolnym Śląsku.
16: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
9: No i chwilkę jeszcze i za moment odzwaniam do kogoś z was, kto chce wygrać podwójne zaproszenia na koncert grupy OND, na który zapraszamy do Warszawy. Koncert 24 sierpnia, no gdzieś koło 17.30 rozdzwonią się telefony, dlatego bądźcie czujni. Jerzy Talesiński, dzień dobry.

Od 20 maja piękna 80-letnia Cher w Radiu Złote Przeboje, która jako mała dziewczynka z koleżanką ukradła konia i uciekła z domu. Koleżanka w którymś momencie wielkiej ucieczki zatęskniła za mamą, rozpłakała się, więc dziewczynki grzecznie wróciły do domu. Ja myślę, że takiej nadal ciągle jeszcze fantazji Cher z tej okazji 80. urodzin życzę. A teraz małe szczęścia i wspaniały Robert Jansson.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 złotych. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Marian?
11: Hmm?
10: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
11: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
10: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
11: O, i to lubię najbardziej.
12: Jeśli chcesz dobrze spać,

Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

0: Isn't she lovely? Zapytuje Stevie Wonder. Czyż nie jest cudowna ta nasza Marzena, do której dzwonię? Marzena zgłosiła się do zabawy, w której do wygrania są teraz bilety na koncert OMD w Warszawie.
1: Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.
0: Marzeno, witam cię serdecznie. Orły mojej dekady. Tak rozwinęłaś skrót OMD. Tak. Dlatego, że dobrze pamiętasz lata 80.
2: Dokładnie, ja bardzo lubię te wszystkie przeboje tamtych lat, super.
0: No to cieszę się, że na co dzień, Marzena, jesteśmy razem i troszkę ci umilamy rzeczywistość.
2: Tak.
0: Fajnie, 24 sierpnia, masz wolne w tym czasie, jesteś na urlopie, nie daj Boże.
2: Tak, jak nie będę miała wolne, to będę
0: to
2: miała
0: będziesz
2: wolne.
0: Miała wolne. A jak się wybierzesz na koncert OMD, to z kim?
2: Z przyjaciółką pewnie, albo z synem, no nie wiem.
0: No
2: zobaczmy.
0: Na kogo może wypadnie, będę... na tego Benz.
2: Tak.
1: Wygrywasz złoty bilet.
0: Podwójne zaproszenie na ten koncert jest twoje. Bardzo się cieszę, że jesteśmy razem. Pięknie,
2: dzięki
0: pięknie.
2: Bardzo, bardzo się cieszę, strasznie. Zadzwoniłam do syna i mówię do niego, mówię, słuchaj, musimy wymyśleć jakieś hasło, ale w końcu sama wpadłam na te hasła, a mój syn mówi, a nie lepiej kupić? Mówi, przecież ja mówię, nie, ja właśnie zabawę chcę.
0: No pewnie, że lepiej wygrać w Radiu Złote Przeboje. Kupić to jeszcze możecie, jeszcze
2: tak
0: wziąć
2: jest,
0: kolejne dwie osoby.
2: Tak
0: Marzena. Pięknie, jak synowi na imię?
2: Marcin.
0: Marcin, słuchaj mamy. Dobrze na
2: tak
0: tym
2: jest,
0: wyjdziesz. Tak jest.
2: Super. No bardzo się cieszę i bardzo dziękuję.
0: To my dziękujemy, że jesteś z Radiem Złote Przeboje i trzymam
2: cały
0: kciuki.
2: Czas w pracy 8 godzin codziennie.
0: Ślicznie. Trzymam kciuki za takie wakacje, jakie sobie wymarzysz. Pozdrawiam
2: dzięki
0: serdecznie
2: śliczne.
0: I słyszymy się dalej.
2: Serdecznie.
0: Jutro, pojutrze i popojutrze podwójne zaproszenia na koncert OMD będę miał dla was. Bądźcie z Radiem Złote Przeboje przez całą środę, cały czwartek, cały piątek i całe życie.
1: Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: dalej masz. Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, fileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
9: Magda, wszystko w porządku?
10: Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Reklama.
0: Złote przeboje w drodze.
18: Wieje i będzie wiało, zwłaszcza na Pomorzu. Tutaj alert trzeciego stopnia przed silnym wiatrem, który może się rozpędzać w porywach do 120 km na godzinę. Nie parkujcie pod drzewami ani słupami lub innymi tablicami, które mogłyby zostać porwane przez wiatr. Na Krajowej 20 na Pomorzu właśnie uwaga na odcinku Bytów Miastko. Tutaj czołowe zderzenie dwóch osobówek i nadal jeszcze mogą być tu utrudnienia.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Enola Gay, no cóż, no przed chwilą poszły dwa bilety na koncert grupy OMD, kolejne dwa jutro, ale co ja będę o sobie opowiadał, jak tu Tomek Brel już jest ze mną i też ma dla was fajne rzeczy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. No ja też nie będę o sobie opowiadał. Poopowiadamy sobie po godzinie 18, między innymi o zespole OMD na pewno. Słówko zamienimy z panami. Sprawdzimy też, czy artyści, którzy tworzą zespoły od na przykład kilkudziesięciu lat, jeżdżą ze sobą na wakacje, czy też nie?
0: No, ciekawostka.

0: Chesney Hawks, The One and Only, albo jak kto woli, Stachurski, to ja typ niepokorny. Tak, tak, w polskiej wersji ten utwór też się doczekał. Za chwilę zaczynamy całą muzykę w Radiu Złote Przeboje, zerkniemy też do prognoz, no bo pogoda odrobinę kaprysi. O tym za chwilę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu podpowiadamy, jak przetrwać upały.
1: Sprawdzimy, w jaki sposób powinniśmy się składzać.
0: Doradzimy, jak skutecznie się nawadniać i jak chronić się przed udarem.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, sileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
9: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
0: Reklama.
12: Tu Radio Złote Przeboje, właśnie minęła 18:00. Za chwilę zaczynamy całą muzykę. Za moment też sprawdzimy pogodę. A teraz czas na wiadomości sportowe.
13: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
14: Sport 30 sekund.
15: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Zostały już tylko dwa miejsca w najlepszej ósemce mundialu. Argentyna gra właśnie z Egiptem o 22:00. Kolumbia zmierzy się ze Szwajcarią. Z turnieju odpadł w nocy ostatni współgospodarz. Amerykanie przegrali z Belgią 1-4. Coco Gauff jako pierwsza awansowała do półfinału Wimbledonu. Amerykanka wygrała ze swoją rodaczką Jessicą Pegulą 4-6, 6-3, 6-3. Jej kolejną rywalką będzie albo Czeszka Karolina Muchowa, albo Japonka Naomi Osaka. A do ćwierćfinału Debla awansowała Katarzyna Piter. Razem z Czeszką Anną Szyszkową pokonały dziś czesko-słowacki duet Linda Noskowa-Rebeka Szramkowa 7-5, 6-4.
13: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
12: Pogoda. W nocy sporo chmur, na szczęście od północnego zachodu pogoda będzie się poprawiać, gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie jeszcze możliwe burze. Od 9 stopni na Suwalszczyźnie, przez 11 w centrum, do 15 w okolicach Rzeszowa. Jutro miejscami przelotny deszcz, głównie na wschodzie i w centrum, a na termometrach 12 stopni na Podlasiu, 18 w centrum, 22 w zachodniej części kraju. No to teraz prognoza muzyczna, wakacyjna. Muzycznie na pewno powędrujemy na Jamajkę, poszukamy odrobinę słońca. Sprawdzimy za kilka minut, czy przeciwieństwa się przyciągają, czy też może nie. No a teraz zespół, który jest już 50 lat na scenie. To jest nie do uwierzenia. Kombi w Radiu Złote Przeboje.

Absolutnie pięknie. Krzysztof Kiliański, Kaja w radiu Złote Przeboje. Chyba muzyczny dowód na to, że przeciwieństwa się przyciągają w muzyce, bo podejrzewam, że Kaja razem z Krzysztofem Kiliańskim za nic na świecie nie znaleźliby tak zwanej wspólnej destynacji na wyjazd wakacyjny z jednego prostego powodu. Kaja kocha gorące kraje, nawet zainwestowała przed laty w apartament w Brazylii. No zresztą w wielu wywiadach podkreślała, że po prostu kocha ten kraj. Natomiast Krzysztof Kiliański do upałów i do słońca ma podejście zgoła odmienne. Kiedy rozmawialiśmy jakiś czas temu, przyznał, że kiedy na termometrach jest 30 stopni, w ogóle nie wychodzi z domu. No dobrze, razem nie pojechaliby na wakacje, ale jak słyszeliście w studiu, poradzili sobie świetnie.

Absolutnie pięknie. Shania Twain w Radiu Złote Przeboje. Wtorkowa cała muzyka. Za chwilę będę miał dla was dowody na to, że niektóre gwiazdy nie potrafią robić interesów, mimo że, co ciekawe, zarabiają i zarabiały miliony dolarów. Więcej o tym za chwilę.

0: egzekucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat G&G Auto Rzeszów przy ulicy Lubelskiej 50D w Rzeszowie. Szczegóły u partnerów marki.
2: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
3: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
4: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet, z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
13: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
14: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
13: Pieskie życie ma smak!
14: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
15: Reklama.
16: Złote przeboje w drodze.
17: A drogi dzisiaj mogą być mokre, w całej Polsce wszędzie deszczowo. Na Podkarpaciu kolizja, droga krajowa numer 28, utrudnienia mogą potrwać do 20 co najmniej. Skończyły się za to utrudnienia na ekspresowej szóstce koło Lęborka na Pomorzu. Tutaj osobówka uderzyła w bariery energochłonne. Były utrudnienia, ale już jedziemy bez kłopotu.
16: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Pięknie, Michael Jackson i Beat It, kawałek z płyty Thriller, piosenka, w której na gitarze zagrał poproszony o to Eddie Van Halen. Podobno jak głosi legenda Quincy Jones, czyli producent płyty, obiecał mu za to, uwaga, sześciopak piwa, ale słowa nie dotrzymał. No tak się robi interesy. No i to o tyle dziwne, że płyta Thriller jest chyba do dzisiaj najlepiej sprzedającą się płytą w historii muzyki. Ponad 100 milionów egzemplarzy na całym świecie. No ale jeżeli cała płyta składa się z tak wielkich hitów, to nie ma się co dziwić. Do dzisiaj jest to jedna z naszych ukochanych płyt. Zresztą nie tylko naszych. Gwiazdy też są zakochane w Michaelu Jacksonie, choćby Kasia Kowalska.
1: Pamiętam jak dziś premierę wideoklipu Thriller. O ile dobrze pamiętam, to tę premierę zapowiadał Wojtek Mann. To było jakoś tak typu po 21, że ja już byłam pod pierzyną i Wojtek mówił, że absolutnie żadne dzieci nie mogą tego oglądać, bo to jest bardzo drastyczne. To w ogóle światowa premiera. Spod tej kołdry patrzyłam, często zamykając oczy, i rzeczywiście to zrobiło ogromne wrażenie. To jest płyta, która, ja uważam, mimo wszystko, mimo upływu czasu, brzmi rewelacyjnie.
0: No, tak przy okazji Kasia Kowalska jeszcze dzisiaj na pewno pojawi się w radiu Złote Przeboje. Teraz Banda i Wanda.

0: Pięknie, George Michael w Radiu Złote Przeboje. Pamiętam, w jednym z wywiadów George Michael opowiadał niezwykłe historie związane ze swoim psem. No, podejrzewam, że część fanów nawet mogła nie wiedzieć, że miał zwierzaka. Otóż podobno pies George'a Michaela uwielbiał słuchać swojego pana w radiu. Kiedy George Michael pojechał na koncerty do Stanów, musiał psa zostawić rodzinie. No i wtedy okazało się, że psiak siadał przed radiem i słuchał swojego pana.
1: Kiedyś musiałem zostawić swojego psa rodzinie, kiedy wyjeżdżałem w trasę za granicę. Byłem w Ameryce przez 6 tygodni i moja siostra faktycznie opowiadała mi, że pies siadywał przed radiem, kiedy słyszał mój głos.
0: A tak przy okazji, nie wiem, czy wiecie, że George Michael zastanawiał się swego czasu, jakim byłby ojcem.
1: Kiedy byłem młodszy, myślałem, że będę miał dzieci. W wieku 22-23 lat myślałem, że to będzie wspaniałe, kiedy patrzyłem na ojców grających w piłkę ze swoimi dziećmi. A kiedy stawałem się starszy, coraz bardziej uświadamiałem sobie, że nie wiem, czy byłbym dobrym ojcem. Pewnie byłbym odpowiedzialny, ale również na swój sposób neurotyczny. Zapewne do tego stopnia, że byłoby to żałosne.
0: No dobrze, tyle George Michael, kolejny wielki nieobecny. Teraz będzie obiecana muzyczna podróż na Jamajkę. Całkiem niedawno sprawdzaliśmy, jaka tam pogoda, no i okazało się, że w Polsce było jednak cieplej.

0: fantastycznymi Kershaw. Sprawdzałem, co ciekawego u niego słychać, no i koncertuje do dzisiaj i to dość intensywnie chwilami. Za chwilę będę miał dla was małą muzyczną niespodziankę, czyli piosenkę, no, o której już prawie zapomnieliśmy, a to był wielki przebój sprzed ponad 20 lat.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Ale duża.
12: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
11: To co?
12: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
13: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
14: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
13: Pamiętałem o wszystkim.
14: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
13: Dokładnie, kochanie.
14: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
13: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
14: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
15: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
0: Reklama.
16: To już za kilka minut będę miał dla Was obiecaną muzyczną niespodziankę, piosenkę, której bardzo dawno nie słyszałem. Co to takiego? O tym za chwilę. Teraz czas na wiadomości sportowe.
17: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
18: Sport w 30 sekund.
19: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Francja zagra z Marokiem, Hiszpania z Belgią, Norwegia z Anglią i no właśnie, kto uzupełni stawkę ćwierćfinalistów mundialu? Argentyna gra właśnie z Egiptem, a wieczorem Kolumbia zmierzy się ze Szwajcarią. Jutro dzień przerwy na Mistrzostwach Świata, a ćwierćfinały rozpoczną się w czwartek. Polskie siatkarki jutrzejszym meczem z Turcją w Osace rozpoczną rywalizację w ostatniej rundzie Ligi Narodów. Zespół Stefano Lavariniego, który zajmuje czwartą lokatę, jest bliski awansu do turnieju finałowego. W Japonii jednak zmierzy się z wymagającymi rywalkami. Oprócz Turcji będą to USA, Brazylia i Japonia.
17: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
16: Pogoda. Jutro miejscami przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie i w centrum. Na termometrach od 12 stopni na Podlasiu, przez 18 w centrum, do 22 w zachodniej części kraju. I tak będzie jutro. W nocy sporo chmur, na szczęście od zachodu pogoda będzie się poprawiać. Gdzieniegdzie jeszcze przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie jeszcze możliwe burze. Od 9 stopni na Suwalszczyźnie, przez 11 w centrum, do 15 w okolicach Rzeszowa. No to już wiemy, co szykuje pogoda na jutro i na dzisiejszą noc. Teraz będzie prognoza muzyczna. Ta zawsze dopisuje w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Sułtani Swingu, czyli zespół Dire Straits, za kilka minut. Za moment też pojawi się dawno niesłyszany w Radiu Złote Przeboje Stanisław Sojka. Wielki przebój sprzed ponad 25 lat, czyli cud niepamięci. To już niebawem, teraz Vaya con Dios.

Tak wyglądała końcówka lat 80. Fantastyczna France Gall w Radiu Złote Przeboje. W planach na dzisiejszy wieczór w programie Cała Muzyka na pewno jeszcze zamienimy słówko z panami z zespołu OMD. Przypominam, w tym tygodniu bilety na ich sierpniowy koncert do zdobycia. Dlatego warto zachować tak zwaną wzmożoną czujność. Tak swoją drogą to z panami z zespołu OMD wiele razy udało nam się porozmawiać na przestrzeni ostatnich kilkunastu już lat. No i za każdym razem sprawiali wrażenie, jakby przyjazd do Polski był jednym z najważniejszych wydarzeń w ich życiu. Może to za sprawą pewnego koncertu, tak miło wspominają Polskę. Pierwszy koncert w latach 80. Nie dość, że publiczność znała wszystkie ich teksty na pamięć, no to jeszcze wszystkie pieniądze, które zarobili na tym koncercie, wydali w Polsce. No, ale takich opowieści panowie z zespołu OMD mają zdecydowanie więcej, co zresztą udowodnię już za kilka minut.

0: Pięknie, ATC w Radiu Złote Przeboje. No a ja obiecałem, że zamienimy słówko z panami z zespołu OMD. Przypominam, w sierpniu ich kolejny koncert w Polsce. No i jak zwykle będzie to fantastyczne wydarzenie. Zespół OMD, czyli prawdziwa muzyczna legenda. Chociaż pamiętam, kiedy przed laty tak się do nich zwróciłem, no to z jednej strony nie zaprzeczyli, ale okazało się, że do słowa legenda mają podejście dość luźne.
1: If you keep doing music long enough, you become a legend.
2: Jeśli grasz wystarczająco długo, po prostu zostajesz legendą. Niezależnie od tego, czy to dobra sprawa, czy też nie. Jesteśmy na muzycznej scenie bardzo długo i ludzie często tak o nas mówią. Nie dyskutujemy z tym. Wiele osób tak o nas mówi, ponieważ byliśmy jedną z pierwszych grup grających pop na syntezatorach. Ludzie ciągle nas słuchają, a my ciągle tworzymy muzykę. Jeżeli to tworzy z ciebie legendę, kupujemy to.
1: If that makes you a legend, then yes, we'll take it. Thank you.
0: Zespół OMD. Zapytałem ich, czy kiedykolwiek zastanawiali się, co by było, gdyby musieli karierę zaczynać od początku teraz.
2: Gdybyśmy startowali teraz, pewnie nawet nie podpisalibyśmy kontraktu płytowego. Dwóch gości, dziwnie się nazywających, grających na syntezatorach piosenki, o których nawet nasi przyjaciele mówili, że są okropne. Myślę, że nie mielibyśmy szans.
0: Na szczęście nie muszą, bo przed sceną już drugie, a może nawet i trzecie pokolenie fanów.
2: Tak, to jest wspaniałe. Kiedy wróciliśmy na scenę, podejrzewaliśmy, że będą z nami ci sami fani, co w latach 80., tyle że starsi. Ale demografia się zmieniła. Jest z nami mnóstwo młodych ludzi. Młodzi ludzie teraz słuchają bardzo zróżnicowanej muzyki przez YouTube'a, iTunes'a czy Spotify. Tak długo, jak robisz coś interesującego i możesz to zaprezentować na scenie, ludzie będą cię akceptować, niezależnie od tego, w jakim jesteś wieku. Z czego się cieszymy, bo nie jesteśmy już młodzieniaszkami.
0: Zespół OMD w Radiu Złote Przeboje. No powiem szczerze, trochę nie mogę się doczekać ich koncertu sierpniowego. Na pewno będą jeszcze bilety.

Patrycja Kosiarkiewicz i radosny w Radiu Złote Przeboje. No na pewno będę miał dzisiaj bardzo radosne wiadomości dla fanów zespołu Ladybug. Za chwilę słówko zamienimy.

0: programma. Both Media Expert Anima.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
4: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
5: Citroen.
6: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
7: Wygrałem.
6: Słucham?
7: Z bankiem wygrałem. W sądzie.
8: Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
6: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
9: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care spółka z siedzibą we Wrocławiu.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
14: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
13: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
14: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
16: Reklama.

0: tacysami. I to od lat, no może nie tacysami, ale wciąż pełni energii. Lady Punk w Radiu Złote Przeboje. Pamiętam, kiedy rozmawialiśmy z panami z zespołu Lady Punk o tym, co by było, gdyby podbój Stanów Zjednoczonych przed laty im wyszedł, no to zarówno Janusz Panasewicz, jak i Jan Borysewicz zgodnie stwierdzili, że pewnie zespołu Lady Punk by już nie było.
1: Jak się ma 20 parę lat, nie wiem, tam Janek 25, 6 lat czy 8, jak się ma, wyjeżdża pierwszy raz na zachód prawdziwy, bo to my nie wyjeżdżaliśmy do Niemiec czy gdzieś tam, więc wyjeżdżasz od razu do Kalifornii czy do Nowego Jorku, kiedy mało kto w ogóle wyjeżdżał, no to, to jest szok. To na początku było przyjemne, natomiast rzeczywiście tak mi się wydaje, że nie byliśmy tak naprawdę dobrze przygotowani do tego.
0: Na szczęście Stany Zjednoczone, jak szybko ich uwiodły, tak bardzo szybko ich zmęczyły. To były lata 80. A oni mieli wtedy po 20 kilka lat.
2: My byliśmy też przyzwyczajeni do w ogóle do takiej pracy, jaka tam była, bo to polegało na tym, że myśmy wstawali o 6 rano i o godzinie 2 w nocy kładliśmy się spać. I cały czas byliśmy albo na wywiadach, albo na próbach w jakimś studio. To normalnie była charuwa, no. Ta niechęć na przykład z mojej strony przynajmniej polegała na tym, że oni zaczęli troszeczkę jakby zmieniać kapelę w ogóle. Myśmy jeździli również oprócz wywiadów do fryzjerów, prawda? Oni nam jakby chcieli nas ustawić, dawali nam jakichś muzyków, którzy po prostu chcieli, żeby oni komponowali nam utwory. Wiesz, to już się robiło coś takiego, jakby na totalną, zanosiło się na totalną zmianę zespołu. No, mi zupełnie o to nie chodziło. Ja wiedziałem, jaką ja chcę kapelę zrobić, wiedziałem, jaki to będzie zespół i jakiekolwiek zmiany w tym zespole po prostu ten zespół by pogrzebały. No. I ja przynajmniej powiedziałem, że absolutnie nie będę chciał jakby tam wracać i robić tych, kontynuować tego kontraktu.
0: No, całe szczęście, że historia potoczyła się tak, jak się potoczyła. Ten Sharp teraz w radiu Złote Przeboje, a za chwilę Królowa Disco, czyli Donna Summer.

prawdziwa królowa disco, czyli Donna Summer w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę najsłynniejsza piosenka Stinga, czyli Every Breath You Take. Piosenka, która przed laty była tak eksploatowana przez wszystkie radiostacje na całym świecie, że nawet zdobyła zaszczytny tytuł najczęściej granej piosenki. Doczekała się nawet licznych zapożyczeń, coverów. Sting nie ma nic przeciwko temu. Jak przyznał, wręcz przeciwnie, bo to dzięki tej piosence wykształcił dzieci. No to dobrze, słuchamy w takim razie zespół Police i Every Breath You Take. Kilka lat temu ten utwór doczekał się innego rekordu. 1 miliard wyświetleń na platformie YouTube. Słuchamy.

Każdy, kto był na koncercie Scylla, pewnie się ze mną zgodzi, że jest to widowisko jedyne w swoim rodzaju. Za chwilę 20 i strefa gości programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Będzie ciekawie, zostańcie koniecznie z nami.

0: autopromocja.
1: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku? Widzisz, co się od parawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, sileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
5: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert.
11: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
12: Już za kilka minut czeka nas niezwykła podróż w czasie do niezwykłego momentu w historii polskiej muzyki. Wyobraźcie sobie, że lądujemy w momencie, kiedy na muzycznej scenie debiutuje zespół Perfect. Czasy Zbigniewa Hołdysa i Grzegorza Markowskiego. Jak to było? Za chwilę Perfect z lat 80.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Muzyczna historia, którą dzisiaj wam opowiem w Pewnego razu w muzyce, zaczyna się bardzo, bardzo dawno temu.
2: Miałem 10 lat, gdy usłyszał o nim świat. W mej piwnicy był nasz klub.
1: No, nie do końca tak było. Historia zespołu Perfect zaczyna się pod koniec lat 70., kiedy to w składzie zespołu nie było jeszcze Grzegorza Markowskiego. Po pierwotnej nazwie zespołu, czyli Perfect Super Show and Disco Band, chyba na całe szczęście pozostał jedynie wyraz Perfect. Przełom lat 70. i 80. to bardzo burzliwy okres. Z zespołem żegna się m.in. Basia Trzetrzelewska. W składzie natomiast pojawia się Ryszard Sygitowicz i niedługo później Grzegorz Markowski. Pierwsza płyta, tak zwany biały album, do dzisiaj pozostaje jedną z najchętniej kupowanych płyt w historii polskiej muzyki. Do tej pory sprzedało się ponad 1 000 000 egzemplarzy. Prawdziwą ozdobą tej płyty jest kompozycja Niewiele ci mogę dać. Piosenka, która powstała trochę przez przypadek.

0: jeden kąt.
1: O, niewiele ci mogę dać, to jest z kolei taka specyfika. Ja gram na fortepianie, ja nie gram dobrze na fortepianie. I któregoś dnia usiadłem i zacząłem, ponieważ był wielki fortepian w sali w stodole, na scenie. Zacząłem grać na tym fortepianie i uderzyłem akord C-dur i rozkładając go wyszło. Po latach usłyszałem, że Norah Jones ma identyczny początek w jednym z utworów. Ale to nie jest w ogóle to nie ma nic wspólnego z plagiatem. Tak po prostu się dzieje. Mm-hmm. To jest składowa akordu. To bym musiał powiedzieć, że ukradłem C-dur komuś dawno temu. I dalej postanowiłem, że będę uderzał kolejne akordy i je rozkładał. I to jest ta-ri-ri-ri, a-mol, da-da-da, ta-ra-di-da-da, F-dur, ta-ra-ra, C-dur. I to jest zabawa klawiszami, która cały kunszt kompozytora, jeśli w ogóle kunszt ktoś ma w odniesieniu do siebie, mogę powiedzieć, że mam dar, polega na tym, że kiedy już coś takiego zagrasz, żeby tego nie zlekceważyć.

0: Muzyczna historia zaczęła się ponad 40 lat temu, chociaż najbardziej znany wokalista Perfektu Grzegorz Markowski przyznał, że śpiewał znacznie wcześniej, nie bez tremy.
1: Zaśpiewałem kiedyś w szkole podstawowej, dostałem piątkę ze śpiewu, bo śpiewałem w miarę czysto, ale byłem bardzo zakompleksionym chłopcem. I prawdę mówiąc, te kompleksy mnie determinowały długie, długie lata.
0: Gdy w Sylwestra roku 1980 zespół zadebiutował w warszawskiej Stodole z całkowicie nowym repertuarem i w nowym składzie, pewnie nikt się nie spodziewał, że w kilka miesięcy stanie się jednym z najważniejszych zespołów polskiej sceny muzycznej. Chociaż jeżeli chodzi o pierwsze koncerty zespołu Perfect, no to do dzisiaj krąży wśród panów wiele niezwykłych opowieści.
1: Myśmy robili próbę pół roku, pojechaliśmy do klubu w Poznaniu studenckiego i przyszło 8 osób.

0: Jak słyszycie, początki zespołu Perfect trochę giną w mrokach dziejów, ale okazuje się, że niektórzy pamiętają je doskonale. Choćby Krzysztof Ibisz, który wiele razy przyznawał, że jest największym fanem Perfectu.
1: Z Perfectem najbardziej jestem związany emocjonalnie, ponieważ byłem wielkim fanem, jestem Perfectu. Właściwie nie opuściłem żadnego ich koncertu w Warszawie w latach 80. Ja pamiętam pierwszy wywiad z zespołem Perfect. Piotr Kaczkowski prowadził. No i była taka rozmowa, że nowy zespół, siedział w studiu Zbyszek Hołdy z Grzesią Markowski. No i było właśnie nowa kapela i prowadzący pyta, a no więc jak się będziecie nazywali? Oni mówią Perfect. A on mówi, a dlaczego właśnie Perfect? Na co chyba Zbyszek Hołdys powiedział, bo będziemy najlepsi. Wiedzieli, co mówią. Ja uważam, że te stare kawałki z tymi mijającymi się gitarkami, wiesz, przeplatającymi się na scenie, genialnie napisane, te teksty, które tak na mnie działały, jak byłem, wiesz, w liceum, że czułem, że to z duszy mojej wychodzą te teksty.
0: Zespół Perfect. W wielkiej galerii ich największych przebojów nie może zabraknąć piosenki, której historię powstania autor pamięta doskonale do dzisiaj, mimo że to było dobrych kilkadziesiąt lat temu. Jak powstała Ewka?
2: Utwór Nie płacz, Ewka skomponowałem na wiele lat przed powstaniem Perfectu. Siedziałem u znajomej na ulicy Anielewicza, bząkałem sobie na gitarze. To się tak często dzieje, że pojawia się pewien motyw, który zaczynam grać i widzę, że z niego się coś urodzi i właściwie bardzo często gram już za chwilę kompletną piosenkę. To jedno wypływa z drugiego. Keith Richards kiedyś użył takiego określenia, które moim zdaniem jest najbardziej adekwatne do takiego stylu komponowania. Mianowicie on mówi, że on ciężko nie pracuje, on tylko wysuwa antenkę.
0: Antenka została wysunięta, ale to nie koniec tej historii. Co było dalej?
2: I pamiętam, że puściłem to nagranie przez telefon mojemu koledze Andrzejowi Mogielnickiemu, który wówczas pisał dla 2+1. Myśmy się bardzo przyjaźnili, potem się nasze drogi rozeszły. I w momencie, kiedy mu to puściłem, on powiedział, ty to masz taką zdolność do komponowania piosenek na stronę B singla. Ja wyjaśnię, że kiedyś single winylowe miały stronę A z wielkim hitem i strona B to taki dodatek, który też nie był zły, ale nie miał tej mocy. Ja do niego mówię, to jest chyba na pierwszą stronę singla. Nie, nie, to jest raczej na drugą. I to mi utkwiło w pamięci. Kiedy Perfect nagrywał swoją pierwszą sesję, myśmy nagrali Ale w koło jest wesoło, obracam w palcach złoty pieniądz, bażancie życie, coś tam chyba jeszcze. I zostało nam 2 czy 3 godziny czasu. No to nagramy to, nie poczekaj. No i to tak się stało. A chwilę potem, kiedy zobaczyliśmy, że już w studio zaczęli ludzie reagować, że coś się dzieje niebotycznego i byli zdumieni tą moją nonszalancją taką, a ja chciałem grać bardziej agresywnie na debiucie swoim. To już wiedziałem, że coś z tym może być i dałem to do audycji radiowej, bodajże Radio Courier, i tam mucili to przez tydzień codziennie jako powerplay, codziennie o 17 tam 40 czy 18:20, nie wiem, o tej samej porze. Przez tydzień i stało się.
3: Nie płacz, Ewka, bo tu miejsca brak na twe babskie łzy.
0: Zespół Perfect dzisiaj. Pewnego razu w muzyce nasza opowieść oczywiście jeszcze się nie kończy.
4: Pewnego razu w muzyce.
5: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
6: There ain't no country club either.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje krótka historia długiej kariery prawdziwej ikony polskiej muzyki, czyli zespołu Perfect. Ale też udowodnimy, że przysłowie, że niedaleko pada jabłko od jabłoni, działa na pewno, o czym świadczy przypadek czy to budki suflera, czy to właśnie zespołu Perfect. Patrycja Markowska, równolatka Perfectu, na pytanie, jak dorastało się w rock'n'rollowym domu, odpowiedziała krótko:
2: pięknie i trudno. Jak wszystko, co piękne, bywa trudne.
3: Chcę mi się z tego śmiać, nie mogę z łóżka wstać. Na moim brzuchu kot trenuje w lewo zwrot.
2: Ja miałam bardzo piękne dzieciństwo ze względu na pewno na akceptację, którą dostałam od rodziców. I ta akceptacja, myślę, wiesz, bardzo procentowała przez całe moje życie, bo w chwilach takiego, wiesz, słabszych, gdzie czułam, że jestem słaba, że nie potrafię czegoś zrobić, to jednak czułam się akceptowana i to dawało taką siłę, że wiesz, myślę, że żeby ciebie ludzie polubili, to trzeba też lubić siebie trochę. I to miałam z domu.
1: Ale jedno jest pewne.
2: Jeżeli miałabym zrezygnować z takiego taty, no to moja odpowiedź brzmi nie, no bo mam z drugiej strony człowieka obok, którego bardzo kocham, który jest moim przyjacielem.
1: No i to jest chyba najpiękniejszy komplement, jaki można usłyszeć.
4: Rośnie we mnie dzika chęć, rośnie dzień po dniu.
1: Gdyby spróbować napisać biografię zespołu, który jest bohaterem dzisiejszego wydania Pewnego razu w muzyce, to historia musiałaby się zacząć pod koniec lat 70., kiedy w składzie można było usłyszeć jeszcze kobiety, Basię Trzelewską i Ewę Konarzewską. I choć w najbardziej znanym składzie zespołu nie było ani pań, ani też autora wielu znanych przebojów, czyli Zbigniewa Hołdysa, no to przecież historia Perfectu trwała długie lata. Jaka była tajemnica sukcesu? Być może nie zrażanie się drobnymi niepowodzeniami, a tych było trochę. Bo nie od dzisiaj wiadomo, że scena jest miejscem, gdzie zdarzyć się może absolutnie wszystko. Czy to w kraju, czy za oceanem.
5: W Nowym Jorku się gra w piątki, soboty, niedzielę. Wiadomo, że cały tydzień wszyscy pracują, najczęściej fizycznie i ciężko. Ktoś wymyślił sobie koncert w klubie w New Jersey. No i nie powiem, jacy byli artyści, bo górna półka. Górna półka i to w ilości 3 podmioty artystyczne. Nie będę ich zawstydzał. Napieczono kotlety, bo tam była jeszcze część restauracyjna, duży klub na jakieś 1200 osób. Nie przyszedł nikt, ani jeden bilet. 2000 pierogów nasmażonych, warszty czerwone i my siedzący, czekający, ani jeden bilet się nie sprzedał.
1: Historii o koncertowych wpadkach będzie jeszcze dzisiaj odrobinę, natomiast skoro jesteśmy już za oceanem, to właśnie w Stanach Zjednoczonych. Grzegorzowi Markowskiemu z rodziną zdarzyła się historia niezwykła. Otóż będąc w Las Vegas, poczuli na własnej skórze, co to znaczy hazard. Co prawda Grzegorzowi Markowskiemu gorączka się nie udzieliła, czego nie można powiedzieć o szanownej małżonce.
5: No i jakaś druga w nocy zobaczyłem, że ma oczy nieprzytomne. Paliłam papierosa za papierosem, słyszałem, bo myślałem, że za chwilę karetka pogotowia, kaftan bezpieczeństwa. Przeczytała te $500 i błagała mnie jeszcze o stówę. Dałem jeszcze stówę i prosiła jeszcze następną ziemię, nie kochana. I w 3:30 sił ją odciągałem od tych automatów.
1: No, a mawiają, że co zdarzyło się w Vegas, zostaje w Vegas, prawda? Nie zawsze.
6: Obracam palca złoty pieniądz i pokazuję czołgą cel.
1: A skoro już za oceanem jesteśmy, to Grzegorz Markowski przyznawał wiele razy, że koncerty w Stanach Zjednoczonych przed laty to było nie tylko źródło zarobku, ale też i możliwość zobaczenia innego, wspaniałego, jak się wówczas wydawało, świata.
5: No jak się nie widziało Nowego Jorku, no to się pamiętając, wiesz, mając w sercu i w duszy i w głowie wszystkie filmy, wszystkie piękne kobiety, no to chciał się rzeczywiście dotknąć tego bogactwa, tej muzyki, tych klubów. No i dotknąłem, pojechałem w 90 roku do Nowego Jorku, śpiewałem tam 2 miesiące w klubie polonijnym. Śpiewałem w piątki, soboty, niedzielę, gdzieś tak, nie wiem, po 40 minut z miejscowym zespołem złożonym z Polaków i Amerykanów. Miałem dużo czasu, w związku z czym mogłem sporo zwiedzać no i byłem na Manhattanie, wyszedłem na ulicę Broadway i kogo widzę? Niestety świętej pamięci już Farrah Fawcett Majors. Szła z teatru do busa, ale z takimi ochroniarzami dwoma, bo chciałem do niej podejść, poprosić jakiś autograf, ale wolałem nie ryzykować zdrowiem i urodą. No ale to zrobiło na mnie wrażenie. Ale to byłem, wiesz, bardzo młodym człowiekiem.

0: I co ciekawe, jak słyszeliście przed momentem, Grzegorz Markowski przed laty podziwiał za oceanem najsłynniejsze gwiazdy. Natomiast po latach w Polsce już okazuje się, że rozpoznawalność bywa utrapieniem.
1: Jest moment, w którym rozpoznawalność w Polsce odblokuje. Prawda, to wyjście na miasto, bo mylą wprawdzie, krzyczą dziękujemy za tango, ale to tango to przecież śpiewał Krzysio Cugowski. W związku z tym pal licho, no ale się przylgną czasami trochę nietrzeźwi.

Przez ponad 4 dekady na scenie zespół Perfect nagrał niezliczoną ilość prawdziwych złotych przebojów, ale chyba o żadnym z nich nie powstało tyle plotek, co o piosence Co się stało z Magdą K. Według jednych to piosenka oparta na faktach, według innych cała opowieść jest fikcją. Jak było naprawdę, tego pewnie nigdy już się nie dowiemy. Autor, czyli Zbigniew Hołdys, w jednym z wywiadów przyznał, że piosenka to nagranie dyplomowe jednej ze studentek reżyserii dźwięku Akademii Muzycznej w Warszawie. Gas!

0: zdarzy się.
1: W długiej historii Perfektu nie brakuje wydarzeń bardzo zabawnych. O jednym z nich jakiś czas temu Grzegorz Markowski opowiadał w Radiu Złote Przeboje. Otóż intensywnie koncertując w czasie jednego z występów, Grzegorz Markowski nie poznał własnego utworu. Historia zaczyna się w jednym z polskich miast.
2: To był chyba Rzeszów albo Kraków. Dojechaliśmy na, nie wiem, na 12 w nocy, czy tam drugą, do Warszawy. Wsiedliśmy w samolot, dolecieliśmy do Stanów Zjednoczonych. Ja pojechałem do jakiejś radia, telewizji, wykąpałem się i pojechałem od razu na koncert i zaczynają grać pierwszy akord. Ja mówię, no znam piosenkę, ale co to za utwór?
1: No i jaka to była piosenka, tego pewnie już nigdy się nie dowiemy.
3: Pewnego razu w muzyce.
4: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
1: A skoro już dzisiaj niezwykłe podróże w czasie, to za chwilę pojawi się jedna z najjaśniejszych postaci w polskiej muzyce. Największe Złote Przeboje to jest jego dzieło, przynajmniej jeżeli chodzi o warstwę tekstową. Marek Dutkiewicz.

0: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mhm.
7: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: O.
7: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
10: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
11: Bo w Media Expert taniej ma.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, sileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
16: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
17: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
16: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
17: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
16: Czyli?
17: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
19: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
20: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
21: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
22: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
23: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.
24: Uciąg

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.

0: Moi drodzy, pora już na fantastycznych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj dżentelmen, bez którego polską muzykę no chyba trudno sobie wyobrazić, bo w końcu największe kultowe polskie przeboje to jego dzieło. No i po tym barokowym wstępie pojawi się nazwisko, które znamy wszyscy. Marek Dutkiewicz. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Witam serdecznie. No takie wstępy to ja bardzo sobie miszuję. Bardzo dziękuję za taką rekomendację.
0: A dalej będzie tylko lepiej, bo na pewno połapiemy się dzisiaj za słówka z mistrzem słowa. Teraz padnie słowo, którego ja powiem szczerze, prywatnie nie lubię, bo tak mi się wydaje, że jest nadużywane. Ale w tym konkretnym przypadku pasuje chyba jak ulał. Czy pan się czuje legendą?
1: Czy ja wiem, czasami spotykają mnie takie komplementy, ale jeśli moglibyśmy zejść ewentualnie z tych górnych pięter, no to panie Tomku, może jednak Marek i panie Tomku, Tomek z drugiej strony, rozumiem.
0: Cała przyjemność po mojej stronie. Dlaczego ja o tą legendę pytałem? Krzysztof Krawczyk, któremu podobne pytanie zadałem, powiedział: Tomek, daj spokój. Romuald Lipko stwierdził przez grzeczność, że nie zaprzeczy. Maryla Rdowicz po chwili namysłu stwierdziła, że jak nie ja, to kto? To tak wyważone stanowisko.
1: Tak, Romek Lipko miał poczucie swojej wartości, ale chyba jednak to nas łączyło. No bo jednak no trochę tego powstało. Jeśli chodzi o Romualda, no to przez całe, ja wiem, 40 lat chyba naszej współpracy staraliśmy się, żeby to, co wspólnie nagrywamy, to, co wspólnie wytwarzamy, to miało jednak pewną jakość. Jeśli tyle utworów przetrwało, powiedziałbym, już ze dwie epoki, no to chyba mieliśmy rację. No i być może ta legenda nie jest tak do końca nieuzasadniona.
0: Ja muszę zapytać o jedną rzecz. Co się czuje w momencie, kiedy 700 tysięcy młodych ludzi, co najważniejsze, śpiewa Jolkę? Mówię o tym pamiętnym Woodstocku.
1: No ba. Od tej pory na różnych spotkaniach autorskich jeszcze pada czasami takie pytanie, oczywiście, co się czuję, no to ja rozkładam ręce, ale też mówię, że ten szczyt kariery, który teoretycznie przynajmniej powinien być zawsze przed nami, no to na pewno mam za sobą, ponieważ no nie uda się zebrać takiego audytorium, na pewno nie. Mhm. Ostatnio przeżyłem taki moment wzruszenia, kiedy podczas koncertu Sanach na festiwalu w Gdańsku, ona zresztą z własnej inicjatywy, jak się okazuje, postawiła na Jolkę, odśpiewała to z Felicjanem Andrzejczakiem, no i razem z nimi odśpiewało to teoretycznie skromniejsze audytorium, ale jednak 40 tysięcy osób i wszystkie znały tekst na pamięć. To jest niesamowite.
0: To jest naprawdę niesamowite. O Jolce dzisiaj na pewno jeszcze porozmawiamy, ale mam takie wrażenie, że dzisiaj też pojawią się tematy, o których ani filozofom, ani fizjologom się nie śniło. Żeby podłożyć jakiś taki podkład pod następne pytanie, to muszę zapytać o jeszcze jedną rzecz. No bo tak, szara rzeczywistość PRL-u, co się czuło w momencie, kiedy się lądowało za oceanem? Bo wtedy Stany chyba jawiły się jako kraj leżący zupełnie na innej planecie.
1: No fakt, ja już miałem za sobą pierwszy taki debiut rozdziwiczający, rzekłbym, mianowicie podróż do Szwecji i to było mocne przeżycie. No wyjście wtedy w inny świat, przejście przez to takie magiczne okno, to wiem, że dla wielu osób było szokiem. Ja pamiętam, że Grzegorz Stróżniak, lider grupy Lombard, w wieku 30 lat bodajże po raz pierwszy wychylił się za żelazną kurtynę do Berlina. No, Berlina Zachodniego chyba wtedy. No i pamiętam, że wrócił naprawdę z lekka taki oszołomiony. Natomiast tak, ja miałem przyjemność przez parę miesięcy mieszkać w Kalifornii, zaproszony przez mojego przyjaciela, malarza, grafika Marka Majewskiego. I to była końcówka lat 70. Wspaniałe to takie lato miłości, to już było daleko za nami, ale jednak w San Francisco spotykało się osoby, które no, z trudem, ale mogły sobie przypomnieć tamte czasy i ten klimat jeszcze gdzieś tam wisiał w powietrzu i no, było to naprawdę niesłychane doświadczenie. Ja pamiętam na przykład koncert zespołu The Who, którzy powstali z niebytu wtedy, jeździli z ogromnymi sukcesami po Stanach. i na ich koncercie, na dobrą sprawę, to znaczy z dali nadjeżdżając, przyjeżdżając, zbliżając się do tego stadionu, widać było tą chmurę dymu nad nim, no i to nie był dym papierosowy. Przynajmniej nie był dym pochodzący z wytworów
0: tytoniowych.
1: Tytoniowych, tak? I na dobrą sprawę właśnie to wystarczyło tam się inhalować tym powietrzem, żeby wejść w taki stan lekkiego oszołomienia. Ja pamiętam, że podczas tego koncertu, ponieważ Grateful Dead była taka legendarna amerykańska kapela, która występowała w pierwszej części, i obok mnie tam na trybunie siedział taki kolega owinięty w poncho meksykańskim, on się przespał cały ten pierwszy koncert, tę pierwszą część, ale kiedy się ocknął, kiedy właśnie Anglicy zaczęli bębnić w swoje bębny, to wydobył zakamarków takie wielkie cygaro, łypnął i poczęstował mnie. Także życzliwość ludzi na tym koncercie nie miała granic. A swoją drogą, wydaje mi się, że zespół Who po raz jeszcze kolejny wstał z niebytu i gdzieś jeszcze koncertuje. Nie mam pojęcia, tylko po prostu kto ocalał jeszcze z tego pierwszego składu.
0: No a takich historii będzie dzisiaj zdecydowanie więcej. Jak to już zdążyliśmy ustalić, legenda polskiej muzyki Marek Dutkiewicz dzisiaj jest gościem programu Cała Muzyka. Za chwilę wracamy.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości Marek Dutkiewicz. Obiecałem, że porozmawiamy o najsłynniejszym utworze, czyli o Jolce. No, porozmawiać musimy, bo historia jest, tak mi się wydaje, trochę podobna do historii innej kobiety, a mianowicie Baśki, bo Robert Gawliński, pamiętam, przyznał, że na początku Baśka zupełnie inaczej wyglądała, była szybciej grana. Jolka też zwolniła na późniejszym
1: tak,
0: etapie.
1: To prawda, drogi Tomaszu. W momencie, kiedy miałem pomysł właśnie na taką balladę, dostałem kompozycję od Romualda, która nie różni się, jeśli chodzi o nuty, od tej Jolki, którą znamy, ale była no przynajmniej dwa, a może nawet trzy razy szybsza. To był taki bardzo zwarty, króciutki, chyba trzyminutowy kawałek. I ja musiałem przezwyciężyć szereg przeszkód. No, najpierw przekonać go, że jednak może ballada. Potem przekonać go do tekstu. No i tutaj wspominam zawsze, no, pozwolę sobie jeszcze raz.
0: Ten test, tak?
1: Tak, test z niej zdrowie, anonimowej recepcjonistki z hotelu Polones w Poznaniu, której zaproponowałem, że zasugerowałem Romkowi, że może po prostu daj jej ten tekst do przeczytania, jeszcze nie było muzyki. No i ona samym słowem się wzruszyła i w tym momencie Romuald chyba uwierzył, że jednak warto wdepnąć na tę dziwną ścieżkę, nieco osobliwo. Drugim, no przerażowali to oczywiście, Mietek Jurecki bardzo skutecznie tam pomagał. Drugim problemem był Felicjan Andrzejczak, ponieważ to była pierwsza budki sesja z nim. I nie byliśmy pewni, czy on udźwignie to wyzwanie, ponieważ ta noc komety, o której wspomniałeś, a także Czasołowiu, to były dwie inne kompozycje Romka, opatrzone moim tekstami. No i ta sesja no, zaowocowała trzema takimi chyba jednak dosyć konkretnymi utworami. Mhm. I okazało się, że tak, że Felicjan, ja do końca nie jestem pewien, czy on wiedział, o czym on śpiewa, ale to może nie było najistotniejsze, ponieważ podołał naprawdę. Do Jolki podszedł dwa razy. To się nazywają takie take it, czyli te podejścia. I każdy był świetny, także właściwie mogliśmy, każdy z nich mogliśmy zagospodarować. A potem, no tak jak mówię, taka dobra gwiazda chyba świeciła nad tym projektem, ponieważ potem zajął się tym Piotrek Kaczkowski, dostał do rąk gorącą taśmę, no wtedy jeszcze nikt nie rejestrował tego inaczej niż na taśmie, wąskiej taśmie magnetofonowej, docenił ten numer. Przez cały tydzień, od poniedziałku do soboty, puszczał ten utwór bez słowa komentarza. Nikt nie kojarzył głosu Felicjana z budką, także zagotowało się, telefony się grzały, o ile wiem, ale z pokerową twarzą Kaczkowski wytrzymał do soboty i dopiero w sobotę powiedział: państwo dzwonią, państwo się pytacie, państwo nie wiecie, co to za nagranie. Jolka, pamiętasz, no to jest nowy singiel budki Suflera. No, a reszta, jak mówię, to już jest historią.
0: A propos historii, to właśnie niezwykłych opowieści związanych z tym, z tą piosenką jest więcej, bo wiem, że po Warszawie albo krążył, albo krąży nadal małżonek Jolki.
1: Faktem jest, że tenże prawdziwy czy fikcyjny małżonek tej prawdziwej czy fikcyjnej Jolki sprostował tylko jeden detal. Powiedział: co to? Autobus, Arabów, najwyższy...
0: Mikrobus.
1: Najwyższy to był mikrobus, tak. O.
0: No dobrze, zostawiamy to w takim razie, choć pewnie do Jolki jeszcze dzisiaj wrócimy, ale tak się zastanawiam nad jednym, co też się stało na przestrzeni lat, że dawniej piosenka mogła mieć 7 minut, a obecnie 3 to jest maksimum. Czy taka historia jest w ogóle do opowiedzenia w 3 minuty? Jakakolwiek historia jest do opowiedzenia w takim czasie?
1: Chyba nie. No w swoim czasie Robert Janowski zrobił mi taki prezent, powiedział: słuchaj, nagrałem Jolkę, wiesz, na nowo, będziesz zadowolony, po czym... dopadłem do tego nagrania, okazało się, że nie będę zadowolony, ponieważ wyciął mi wstęp i końcówkę, w związku z czym ta historia nie miała specjalnego sensu, bo to jednak jest jakaś opowieść, która się zaczyna, turla i kończy. No ale to... Ale powiem ci, że wiesz, to... Sytuacja z takimi bardzo krótkimi w swoim czasie singlami miała miejsce już lata temu, podczas choćby tej wielkiej inwazji brytyjskiego rocka. Single wtedy nie miały chyba więcej niż 3 minuty. Pamiętam, że nagranie zespół The Animals, House of the Rising Sun, który miał 4 minuty, to było sensacją. Nieco później na przykład zespół Queen, Bohemian Rhapsody, to tam chyba 10 czy 12, to jakiś niesłychany był to, ta mini opera, niesłychane było to przedsięwzięcie. A teraz to wygląda tak, że te jednak mainstreamowe stacje, nie będę pokazywał palcem, to nie zwracają specjalnej uwagi na wartość tekstu choćby, czy przesłanie jakiekolwiek, jeśli w ogóle może takie być. Po prostu liczy się ten czas, a im krócej, tym lepiej. Poniżej 3 minut już jest fantastycznie, ponieważ po prostu te pieśni muszą wypełnić określony czas, pozostawiając maksymalnie duży czas na reklamy. No, tak to z grubsza wygląda. No, więc upycha się kolanem te pieśni, a co w środku, no nie do końca to jest interesujące dla nich.
0: Tak. My ten czas wypełnimy pasjonującą rozmową. Marek Dutkiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę urządzimy sobie dość niezwykły eksperyment.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: autopromocja.
1: Mistrzowie futurystycznych brzmień powracają do Polski. Radio Złote Przeboje wysyła słuchaczy na koncert grupy OMD. Zgłoś się do konkursu i bądź częścią niezwykłego wydarzenia. Wejdź na złoteprzeboje.pl, słuchaj nas i zdobądź złoty bilet na koncert OMD w Warszawie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 17:00. Spraw, by to lato brzmiało jak syntezator w przyszłości.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
9: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
11: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Magda, wszystko w porządku?
16: Przepraszam, migrena.
17: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
16: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
18: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
19: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
20: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
21: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
0: Reklama.
22: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.

0: Marek Dutkiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Próbuję sobie wyobrazić taki eksperyment myślowy, że Jolka skomponowana jest na przykład w Stanach i po takim przeboju, no to chyba do końca życia można by tam żyć z tantiem. W Polsce
1: owszem,
0: chyba nie bardzo.
1: Owszem,
0: czy się
1: owszem, Tomaszu. Nie. Cieszę się, że dotknąłeś tego tematu, ponieważ oczywiście z powodu sukcesów, no nie tylko Jolki, ale no jeszcze parę tych pieśni ciągle żyje, ciągle zgranych, z czego jestem oczywiście dumny. Ciągle jestem posądzany o jakieś niebywałe, no, tylko skryte bogactwo. No nie jest to prawda. Ja zawsze przywołuję tutaj film, który rozbawia mnie, do łez. Podkreślam, do łez. Mianowicie był sobie chłopiec. Hugh Grant gra tam spadkobiercę jedyne kolędy, które napisał jego ojciec. I on prowadzi naprawdę wytworne, luksusowe, nawet rzekłbym playboyskie życie, bazując wyłącznie na tych tantiemach. Otóż... No być może w tamtych stronach jest to realny powód do szczęścia i do, tak jak mówię, no, trybu życia, jaki tam jest prezentowany, ale nie tu. To więc to jest, oczywiście o tyle to jest krzepiące, miłe i gdzieś tam dające taką ostrogę do twórczości, że po prostu nie da się osiąść na laurach. No, już nie mam takich tendencji ani ciekawości. Pukają różni ludzie, zupełnie nowi wokaliści, i to jest wspaniałe, że ciągle można coś nowego wytworzyć. Problem oczywiście jest kolosalny, jak dotrzeć do publiczności, jak dotrzeć do odbiorców, ponieważ no, w swoim czasie było to znacznie prostsze, ponieważ jeśli jakiś utwór spodobał się na antenie, no to ewentualnie na przykład zaistniał na festiwalu. Tych antek było niewiele, stacji telewizyjnych było, nie wiem, bodajże dwa kanały były. No i dotarcie w tym momencie do odbiorców, którzy mogli ten utwór docenić, a nawet pokochać, było genialnie proste. Teraz nie jest. To jest właśnie chyba ten główny problem. Ponieważ chodzi o nagrywanie, no to się to generalnie uprościło. No. Każdy na dobrą sprawę może nagrać, bardzo przyzwoite nagranie wytworzyć w kuchni swojej albo w łazience. No ale jeśli chodzi o, tak jak mówię, o publikację tego, o popularyzację, no to już jest cienko.
0: Marek Dutkiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Tak sobie myślę, że za każdą piosenką stoi jakaś historia. Czy prawdą jest, że ostatni grosz wyzwalał w słuchaczach na koncertach odruch dzielenia się pieniędzmi, które lądowały na scenie?
1: No fakt, tak. No widzę, że drogi Tomaszu, naprawdę przewertowałeś stosowną literaturę. Ale to prawda. Ktoś, kto, oczywiście trudno powiedzieć, kto wpadł pierwszy na pomysł, żeby, nawiązując do tytułu pieśni, rzucić jakimś bilonem na scenę, ale potem to weszło w krew publiczności i w momencie, kiedy brzmiały pierwsze takty tego utworu na koncertach, no to zaczynał się sypać grat monet. Czasami takich chudych, a czasami grubszych, i właśnie taka chyba, nie wiem, jakaś potężna, załóżmy 5-złotówka, trafiła w swoim czasie w łuk brwiowy perkusisty, który zalał się krwią. Trzeba było chyba przerwać koncert, opatrzyć go i na wszelki wypadek od tej pory Budka przed tym utworem zakładała na głowę takie kaski motocyklowe z goglami. I to też było takie dosyć symptomatyczne, bo wiadomo, że zaraz ten grosz zabrzmi. Tak, no nie mogę tutaj, korzystając z okazji, nie pokłonić się po raz nie pierwszy Jankowi Borysewiczowi. To jest jego solówka, wspaniała moim zdaniem, taka historyczna, powinna przejść do kanonu takich solówek rockowych.
0: Dzisiaj kawał historii polskiej muzyki, tak jak powiedziałem, za każdą piosenką stoi jakaś niezwykła historia, niezwykła opowieść. Ale skoro mowa o czasach słusznie minionych, to tak sobie myślę, że dobrze ten czas oddaje Szklana Pogoda. Jak ten tekst powstał?
1: No wiesz, od czasu do czasu, co kilka miesięcy, dzwoni ktoś z jakiejś stacji telewizyjnej i mówi: panie Marku, gdyby pan był tak miły i kilka słów o Szklanej Pogodzie. Po czym podjeżdżają, zawożą mnie pod dom na Wawrzyszewie, gdzie spędziłem ładne kilkanaście chyba lat życia, i pytają, stawiają tam pod tym blokiem kamera, mikrofon: panie Marku, co pana zainspirowało do napisania tej piosenki? No więc ja się uśmiecham. Ponieważ ten blok, mimo że już w tej chwili jest odświeżony, pasteloza to się nazywa, odświeżanie tych takich bloków, ale nie jest piękniejszy, ani otoczenie, niestety. W związku z czym, no, na dobrą sprawę wystarczy się rozejrzeć. No, blok ten miał i ma ciągle 11 klatek schodowych, no więc jest dosyć podługowatym budynkiem i prawdę mówiąc jest równie obrzydliwy dziś, jak kiedyś. Pamiętam taki niepowtarzalny hałas, no i niestety odór sypów, bo się sypywało te śmieci w ten sposób.

0: Dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje prawdziwa legenda, czyli Marek Dutkiewicz, autor tekstu między innymi kultowej Jolki. A propos tekstów, a propos muzyki, kiedyś pamiętam czytałem dylematy pod tytułem co pierwsze, muzyka czy tekst? Marek Dutkiewicz pisze do muzyki czy odwrotnie, jak to jest?
1: Na ogół muszę się zmagać z kompozycjami, to nie jest takie łatwe zadanie, to nie jest taki wdzięczny język, z całą miłością oczywiście dla polszczyzny, ale kiedyś zastanawiałem się nad tym, bo to wiesz, na różnych spotkaniach autorskich pada bardzo często to pytanie, to jednak kilka tekstów było w pierwszej linii, jednak były najpierw teksty. Window do nieba, tekst, tak. Chodź po malujmy świat, najpierw tekst, owszem. Szklana pogoda, najpierw tekst. Grzegorz Stróżniak, co prawda, przystrzygł mi dosyć boleśnie refren, ale już dawno mu to wybaczyłem. Jolka, pamiętasz? No nie, to jest do muzyki. Potem myślę o jakichś takich większych, ale jak gwiazd, jednak najpierw była muzyka. Co jeszcze? Za ostatni grosz, najpierw muzyka. No i na ogół jednak najpierw jest muzyka. Prawda jest taka, że mało kiedy kompozytor potrafi sobie poradzić skutecznie.

0: Serdecznie z tekstem. Seweryn Krajewski miał i mam nadzieję, że ma ciągle ten talent. Niestety opuścił nasze strony i tam próbuje, mam nadzieję, że skutecznie robić karierę w Kalifornii. A na ogół kompozytorzy jednak próbują troszkę brutalnie dopasować swoje pomysły do tekstu, więc z dwojga złego wolę jednak najpierw dostać taki szkic muzyczny.
1: Jak to jest, nazwijmy to górnolotnie, z jakby całym procesem twórczym? Bo ja pamiętam, jak to Romuald Lipko mi opowiadał, że zawsze czuł, że coś się zbliża i wtedy zamykał się z instrumentem i faktycznie po chwili był przebój. Czy na ciebie też te teksty spływają? Jak wygląda akcja porodowa?
0: Nie. Znaczy, jeśli chodzi o Romualda, to on miał niewiarygodną łatwość pisania takich przebojowych utworów. Myślę, że gdyby w swoim czasie odnalazł się w świecie, to naprawdę zrobiłby ogromną karierę. Moim zdaniem on nawet nie był do końca rockmanem. Po prostu pisał rzeczy wspaniałe, popowe. Czasami oczywiście gdzieś tam je przyozdabiała swoją taką energią Budka Suflera, ale na przykład Izabela Trojanowska, Urszula czy Zdzisława Sośnicka, no to są wszystko wielkie śpiewaczki, wielkie panie, jednak śpiewające pop, które wiele mu zawdzięczały. To nie miejmy złudzeń. Nie, u mnie to wygląda po prostu tak, że ja to traktuję po prostu profesjonalnie. Że jeśli jest konkretne zlecenie, trzeba coś takiego napisać, a bywa, że na przykład ten utwór już gdzieś tam nabiera kolor w studiu, no to po prostu trzeba usiąść i go wytworzyć. Nie czekam na te natchnienie. Mhm. Choć jest tak, że po prostu czasami gdzieś jakiś pomysł mnie dopadnie gdziekolwiek, choćby w kinie na przykład jakiś fragment dialogu. No kiedyś to trzeba było notować, teraz po prostu można to wyszeptać do komórki i potem korzystać z tej bazy.
1: Takie mam wrażenie, że dzisiaj szykuje się w Radiu Złote Przeboje wieczór niezwykłych opowieści. Mam chyba kolejną, bo powiem szczerze, jestem pod wrażeniem podróży, o której czytałem, podróży do Katmandu. Podobno nie mogliście się zdecydować, czy jechać pierwszą klasą, czy drugą.
0: No naprawdę, Tomaszu, gratuluję. Głębokie sięgnięcie do źródeł. To nie do końca tak było. To znaczy, ta podróż dzieliła się na dwa odcinki co najmniej. My razem z kolegą startowaliśmy z New Delhi i wtedy nie byliśmy pewni, do granicy nepalskiej pociąg miał nas dowieźć. I wtedy nie byliśmy pewni, jaką klasę wybrać. Wydawało nam się, że różnica między pierwszą a drugą jest minimalna. Tu się myliliśmy. I wylądowaliśmy w tej drugiej klasie w pociągu, który no był, powiedziałbym, bardzo, ale to bardzo przeludnionym pociągiem. Powiem tylko ci i państwu, że w przedziale takim, no, klasycznym przedziale, gdzie zwykle mieści się 6 do 8 osób, to tam osób było 18. I na szczytem szczęścia było wywalczenie sobie miejsca na półce, żeby tam się zdrzemnąć ewentualnie. Byliśmy w całym zresztą wagonie, nie tylko w przedziale. Byliśmy jedynymi białymi kolegami. Cała reszta to była ludność lokalna, hinduska. Odziana dosyć skąpo, nie do końca wymyta. Także podróż była, powiedziałbym, no, pełna różnorodnych wrażeń. Ale kiedy już następnym razem korzystaliśmy z hinduskich kolei państwowych, no to zażyczyliśmy sobie pierwszą klasę. Wtedy się okazało, że poza nami z kolei w całym wagonie nie ma nikogo. A ten przedział wygląda jak cela więzienna. To był zakratowany zarówno przy oknie, jak i przy drzwiach. I był pomalowany taką jednolitą, szarą, olejną farbą. Więc to takie było trochę inne wrażenie. Ale już do samego Katmandu, z granicy, powiózł nas wesoły autokar. Tam była taka Birgansh, to się miasteczko nazywało. I tam była taka stacja, wielki plac był zastawiony różnymi autokarami. I każdy z nich miał za zadanie dotrzeć do Katmandu. I z kolegą wybraliśmy autokar z dumnym napisem Stereo Bus, licząc na jakąś przyzwoitą podróż muzyczną. No i okazało się, że owszem, w autokarze były takie, było urządzenie, było odtwarzacz kasetowy po prostu, podłączono dwóch takich mikrogłośniczków i tych kaset były trzy albo cztery z fragmentami soundtracków hinduskich. No i to było dosyć bolesne doświadczenie. Całe stado wesołych tak hipisów razy na nie podróżowało. Bardzo żeśmy protestowali przeciwko takiemu nagłośnieniu, ale kierowca powiedział, że this is stereo bus, you have paid for stereo music, you have to listen and enjoy it. No i po prostu trzeba było zrobić drobną zbiórkę pieniężną, żeby wyłączył wreszcie tę muzykę. Na szczęście, ale podróż była o tyle emocjonująca, że autokar nie był pierwszej świeżości. Nie wiem, jak działały hamulce, ale na pewno były ogromne luzy na kierownicy, bo akurat nieopatrznie przesiadłem się do przodu. No i po drodze widzieliśmy naprawdę kilka takich rdzewiejących wraków na dole, dobrych parędziesiąt metrów niżej od naszej szosy. No niewykluczone, że też były to autokary stereobusy, no, trudno powiedzieć.
1: Ja się tak uśmiechnąłem, ponieważ przypomniała mi się historia z tych wakacji, jak to byliśmy z rodziną w Chorwacji, płynęliśmy na wyspę Hvar i też było nagłośnienie. I
0: dziwne, żeśmy się nie spotkali, Tomaszu.
1: I jakież było moje zdziwienie, kiedy usłyszałem z głośników: jesteś szalona, płynąc na wyspę Hvar w Chorwacji.
0: Słuchaj, Janek Wołek opowiadał mi, że był kiedyś w Wietnamie i nagle usłyszał tamże w wykonaniu lokalnej kapeli pieśń Jolka, pamiętasz? Nie wiem, czy łamaną polszczyznę, nie mam pojęcia. I podobno zadzwonił właśnie do Romualda, który podobno zupełnie się nie zdziwił, wzruszył ramionami i powiedział: no a czemu nie w Wietnamie? No niestety wpadł wtedy na pomysł, że produkować wódkę Jolka, pamiętasz? I to była bolesna, dramatyczna i chyba nie do końca przemyślana decyzja.
1: Marek Dutkiewicz dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Podróżujemy po całym świecie, no ale wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. No właśnie, za kilka minut wrócimy muzycznie do Polski.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Reklama.
2: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
4: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
6: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
8: Prawda?
7: No.
8: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: No kto? No wiadomo,
8: ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
13: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
15: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
14: Pamiętałem o wszystkim.
15: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
14: Dokładnie, kochanie.
15: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
14: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
15: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
16: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.

0: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości wspaniały Marek Dudkiewicz, z którym podróżujemy muzycznie po całym świecie. Byliśmy za oceanem, byliśmy w Katmandu. Dobrze, teraz wracamy do Polski. Tym razem odwiedzimy Poznań, bo tak sobie myślę, że tamtejszy hotel Polonez był dość zasłużony, jeżeli chodzi o show biznes. Małgorzata Ostrowska opowiadała, że to właśnie tam odbył się najdłuższy Sylwester, który rozpoczął się po świętach Bożego Narodzenia, a skończył tak na Trzech Króli. Czy Marek Dudkiewicz był obecny na tym Sylwestrze?
1: Na tym nie, natomiast mam takie mętne wspomnienia Sylwestra Krakowskiego, który nie mógł się skończyć, ledwo tylko się zaczął. Nie wiem, czy trwał aż tak długo, ale pół tygodnia, myślę, że to spokojnie jednak gdzieś on miał miejsce. W Poznaniu natomiast, tak, Hotel Polonez naprawdę powinien mieć przynajmniej jakąś taką tablicę pamiątkową murowaną, ponieważ no, było ulubionym miejscem spotkań choćby kapel rockowych. Ja pamiętam, czy też z trudem sobie przypominam, taki moment, kiedy tam się spotkały Manam, Republika i Budka Suflera.
0: O matko.
1: No i słuchaj, współczuję personelowi, tak czy owak. Ale prawdę mówiąc, z pewną taką życzliwością jednak nas tam traktowano, na zasadzie może jakiejś takiej szczególnej turystycznej atrakcji. Mhm. No i to, co należy wspomnieć, to nieistniejące już niestety studio na Marcinkowskiego, gdzie właśnie choćby powstały pierwsze nasze nagrania z Urszulą. No i ta sesja, o której wspominałem z Felicjanem, czyli właśnie Noc Komety, Jolka, pamiętasz, i Czasołowio.
0: Ja gdzieś znalazłem informację, że w hotelu Polonez jest teraz akademik. Także być może imprezy dalej się tam odbywają. Szalone. No dobrze, ale skoro tak po hotelach się przemieszczamy, to słyszałem, że po wizycie w jednym z hoteli z kolei w Bydgoszczy powstało Słodkiego Miłego Życia. Tak było, czy coś pokręciłem?
1: Nie, chyba nie. Chyba nie pokręciłeś. Znaczy, nie jestem pewien, że akurat Słodkiego Miłego, ale pierwsze nagrania. Na pewno z takich bardzo pogodnych pieśni Królowie Życia oto mogli wtedy tam powstać. Listopad, Bydgoszcz, Hotel Brda. Naprawdę to nie jest miejsce, za którym się tęskni. Zwłaszcza o tej porze roku. Ale tak się złożyło, że akurat tam mnie zaprosili koledzy z zespołu Kombi. Wtedy jeszcze wyłącznie przez jedno i na końcu. I tam powstały te pierwsze nagrania. Nie, Słodkiego Miłego Życia trochę później. Sławek Głosowski twierdzi, że gdzieś kompozycja powstała podczas trasy nawet nie rosyjskiej, tylko radzieckiej chyba jeszcze wtedy. I właśnie poczęstował mnie tym swoim wytworem muzycznym. Bardzo od początku rokującym. Oni mieli właśnie tylko jedno zastrzeżenie, bo ja już wtedy napisałem im ze słowem życie w tytule dwie piosenki, czyli właśnie Królowie Życia, Linia Życia, ale akurat Słodkiego Miłego Życia wydawało mi się na tyle atrakcyjnym tytułem, że ich przekonałem. No i jak wiemy, na szczęście przekonałem.
0: Dzisiaj wieczór niezwykłych opowieści. Ja powiem szczerze, bardzo się ubawiłem, jak czytałem historię, jak to przyjechałeś na sesję nagraniową początkującej wtedy Urszuli i właściwie minąłeś się z nią na korytarzu, a potem zacząłeś pytać, gdzie jest gwiazda.
1: No tak, Ula wyglądała dosyć skromnie wtedy, rzekłbym. A Romuald odgrażał się, że no, za chwilę będziemy mieli tutaj nową gwiazdę na miarę co najmniej Izabeli Trojanowskiej. Co więcej, nie miałem zielonego pojęcia, że to nie jest debiutantka, tylko że to już jest osoba, która zdobyła złoty samowar na festiwalu pieśni rosyjskich w Zielonej Górze, bo był taki w swoim czasie festiwal. Na szczęście nigdy tam osobiście nie zawitałem. A może nie, ale może to byłoby jakieś fascynujące doświadczenie. I Ula no była chyba trochę stremowana podczas tej pierwszej sesji. I pamiętam, że no, Budka rządziła w Poznaniu, bo dosyć ostro. Był wydelegowany specjalny taksówkarz, który akurat wtedy pojechał do Pereksu, bo były takie sklepy, gdzie za dewizy, bony dolarowe na przykład można było kupić różne towary od dżinsów po whisky kończąc. No i właśnie przywiózł butelkę whisky, Urszula przyjęła trochę do organizmu tego płynu, rozluźniła się i te dwie pierwsze piosenki były na tyle atrakcyjne dla nas, na tyle jakby tutaj zaspokajały nasze ambicje, to że stwierdziliśmy, że będziemy z nią pracować. Dmuchawcy przyszły nieco później, Malinowy Król jeszcze później, ale ta sesja chyba zaważyła na tym, że zdecydowaliśmy się, że stawiamy na nią skutecznie.
0: Ja się tak zastanawiam, czy teraz jest przyjęte, że autor tekstu uczestniczy w sesji nagraniowej, czy to tylko twoja metoda pracy?
1: Na dobrą sprawę to jeśli numer rokuje, jeśli jestem do niego przywiązany, jeśli uważam, że nagranie będzie gdzieś tam cieszyć nie tylko mnie, no to staram się być podczas sesji. Ja wychodzę z założenia, że jeśli nie pomogę, to nie zaszkodzę. Mhm. I bardzo często jednak takie niepewne spojrzenie za szyby tej do reżyserki powoduje, że można, nie wiem, komuś przyklasnąć albo coś podpowiedzieć. Także no, jeśli tylko mam czas, jeśli tylko mogę, jeśli tylko nie wymaga to jakiejś szalenie dalekiej podróży, no to zawsze jestem.
0: Dzisiaj Marek Dutkiewicz jest w Radiu Złote Przeboje. A za chwilę urządzimy sobie muzyczny kącik wzrokowca.
2: Radio Złote Przeboje 103,6

0: Dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje wspaniały Marek Dutkiewicz. Skoro już wątki związane z Urszulą nam się pojawiły, to
1: pamiętam, jak to rozmawialiśmy i przyznała, że po latach nie ma większego problemu ze słuchaniem się. Natomiast jak widzi teledyski z tamtych lat, to nie może na siebie patrzeć. Jak to jest, że muzyka może niespecjalnie się zestarzała, natomiast klipy to już zupełnie inna epoka? Jak to jest
2: tak, możliwe? Tak. Masz rację oczywiście. Czasami odświeża się te nagrania jeszcze cyfrowo na przykład, no ale w niczyim interesie nie leży odświeżanie klipów. I pomijając to, że one są takie dosyć przaśne, jeśli chodzi o realizację, kolor, nie wiem, na cały klip wypada tam, nie wiem, może 6 sklejek, w związku z czym trudno powiedzieć, żeby jakaś porywająca dynamika tam występowała. No tak, no to się na nie się patrzy z takim sentymentalnym rozbawieniem jednak. Natomiast tak, muzyka znacznie wolniej się jednak starzeje, jeśli ona była nagrywana w profesjonalnych studiach, w takich przyzwoitych warunkach.
0: Dzisiaj Marek Dutkiewicz w Radiu Złote Przeboje. Takie mam wrażenie, może trochę się mylę, ale wydaje mi się, że dawniej teksty powstawały trochę inaczej, bo jak czytałem twoją książkę, no to czasami poród trwał całą noc. Zacytuję z pamięci, świt zastawał nas przed południem. Tak sobie myślę, że zostawiliście kawał zdrowia w tych tekstach.
2: No bywało różnie, wiesz, to nie jest taka, nie jest reguła. Ja prawdę mówiąc, wspominasz jakąś tam przygodę jeszcze z niepamiętnych czasów jakoś z Januszem Krukiem, pisaliśmy tak windą do nieba. Ja próbowałem, prawdę mówiąc, kilka razy, bazując na doświadczeniach swojego organizmu, wytworzyć coś pod wpływem jakichś środków odurzających, ale efekt poranny na ogół nie był jednak mimo wszystko wartych starań, więc chyba mimo wszystko jednak dobrze jest, no niezależnie od tego, czy ktoś pisze nocą, bo są osoby, które na przykład lubią taką ciszę i wokół siebie, czy rano, bo ewidentnie umysł jest oczywiście świeższy, a też, wiesz, czasami jest taki fenomen, że jednak umysł pracuje naprawdę podczas snu. I czasami, jeśli masz jakiś taki problem, nie wiem, logistyczny, nie musi to dotyczyć tekstu. Może to oczywiście być, wiesz, jakieś takie zadanie bojowe, gdzie jechać z rodziną na wakacje. To słuchaj, to rano ta zagadka jest rozwiązana. To naprawdę nie mówię rzeczy takich nieoczywistych, ale to faktycznie tak funkcjonuje.
0: Że one się same rozwiązują czasami, tak, to też przerabiałem. Marek Dutkiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, autor tekstów niezwykle lirycznych, poetyckich, pełnych głębi, przestrzeni, ale znalazłem parę osobliwych aktów twórczości. Na przykład Popijemy, Popłyniemy z muzyką Romualda Lipko, który to utwór, no, wymyka się ogólnemu kanonowi. Nie ukrywam, że chciałbym poznać historię powstania tego tekstu. Kto kogo namówił?
2: Nie wiem, czy się wymyka. No to znaczy, chyba jednak Romek, bo miał ambicję właśnie, żeby gdzieś zaistnieć trochę na innym polu muzycznym.
0: No to zespół Weekend.
2: Zespół Weekend, tak. Wtedy zresztą w czasach, kiedy ten utwór powstał, to chyba no, będący na takim ogólnokrajowym topie, nie wyłącznie wśród fanów muzyki disco polo. A ja chciałem oczywiście też czasami taką klasyczną, biesiadną piosenkę popełnić. I mam wrażenie, że nawet to, co wytworzyliśmy wspólnie, nie było najgorsze. No niestety zespół Weekend troszkę się zamotał w poszukiwaniu producenta. To ta wersja, którą znamy bądź nie znamy, to jest, nie wiem, to trzecia czy czwarta. I prawdę mówiąc, to, co Romek na początku zaproponował, coś, co było dosyć proste, ale takie pełne takiej pozytywnej energii, no chyba by bardziej się przysłużyło tej pieśni. Mhm. Ja naprawdę, tak czy owak, jeśli chodzi o tekst, to podpisałem nazwiskiem i biorę na siebie pełną odpowiedzialność, aczkolwiek oczywiście, no to nie jest taka umoralniająca piosenka i ona chyba namawia właśnie do spędzania w sposób nad wyraz niezdrowy weekendowej nocy.
0: Dlatego nie będziemy więcej o tym mówić. Zakończymy...
2: Tam jest taki, przepraszam, taki cytat jeszcze. Nie ma jak zdrowy sport. Właśnie to się tak właśnie chyba kończy. Taka puenta. No, powiedzmy przewrotna.
0: Na zakończenie złożymy hołd tradycji. Tradycja rzecz święta. Podobno tradycją wywiadów, które udzielasz, jest to, że po każdym dzwoni do ciebie oburzona żona pewnego znanego krakowskiego rysownika i satyryka z pretensjami, że zgubiliście jej dziecko przed laty. Pierwszy raz zadzwoniła 10 lat po tym wydarzeniu. Czy ja dobrze pamiętam?
2: No tak, to znaczy to jest przypadek, który dotyczy osoby, której niestety nie masz na świecie, tak czy owak. Wieloletnia żona Andrzeja Mleczki, która miała pretensję, że ja wspominam taką przygodę, może opowiem, o co chodzi, bo nie wszyscy chyba wiedzą. Kiedyś, za niepamiętnych czasów, kiedy jeszcze córka Andrzeja Mleczki była bardzo, bardzo małym dzieckiem, bodajże rocznym. Andrzej mieszkał u swoich teściów w Bronowicach na skraju Krakowa. No, kiedyś zaproponował mi taką wyprawę w okolicy, ponieważ zamierzał kupić był jakąś działkę. Zamierzał zainwestować swoje honorarium w ziemię. Była zima, powiedziałem, proszę cię uprzejmie. Zapakowaliśmy to dziecko do sanek, no i udaliśmy się na przechadzkę wśród takich białych, przypruszonych śniegiem pól, gawędząc, no i przy jakiś taki szmat drogi już przebyliśmy, stanęliśmy pod lasem, rozejrzeliśmy się, popatrzyliśmy na sanki, a tam dziecka nie było. No i co więcej, w tej takiej białej pustyni za nami też nie było śladu, żeby gdzieś to się dziecko mogło podziać. No, ruszyliśmy do tyłu, okazało się, dziecko leżało w rowie, z lekka już przysypane śniegiem. I jeden z nas wziął sanki pod pachę, drugi, wiesz, tę małoletnią córeczkę. Kopnęliśmy się do domu, sanki do sieni, dziecko do wanny. Nic się nie stało. No, milczeliśmy o tej historii, bo nie sądziliśmy, żeby się spotkała z
0: nie entuzjazmem. Nie ma się
2: nie, bardzo nie. Ale po paru latach chyba nie wytrzymałem i właśnie podczas jakiejś takiej audycji, nocnej audycji, opowiedziałem tę historię i wtedy właśnie okazało się, że wśród nielicznego grona słuchaczy tej audycji jest właśnie matka dziecka, żona Andrzeja, która właśnie zrobiła mu karczemną awanturę. Okej, minęło znów parę lat, naprawdę. Ja znów w zbliżonych okolicznościach opowiadam. Ciągle ta historia wydawała mi się dość zabawna. Może tylko mnie. No i okazało się, że znów wyśledziła to. To taki radar matczyny, powiedziałbym. Mm-hmm. Także Andrzej powiedział, dajże sobie spokój, chłopie. Z tymi anegdotami. No i to by było na tyle. Dziecko już jest dorosłym dzieckiem. Chyba Andrzej już jest dziadkiem dzięki jej aktywności. W związku z czym, no, mam nadzieję, że nikt z rodziny Mleczków nie słucha w tej chwili audycji Złote Przeboje.
0: Tak się zastanawiam, ile to jeszcze takich nieodkrytych historii ma w zanadrzu Marek Dutkiewicz, nasz dzisiejszy gość. Czy umawiamy się na następny raz?
2: Z największą przyjemnością. Tomaszu, czuję się niesłychanie dowartościowany.
0: Cała przyjemność po mojej stronie. Pięknie dziękuję.
2: A mogę jeszcze na zakończenie hasło, które towarzyszyć powinno nam w tych czasach?
0: Oczywiście.
2: Czasy ponure? Chronimy kulturę.
3: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

Sabe,